0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Mamy dzisiaj czwartek, pierwszy dzień października i 274 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Danuta, Remigiusz, ale także Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Crescenti i Cieszysław. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś, no na przykład Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków, mamy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. No dobra, może w piątek. Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, w związku z tym życzymy, żebyśmy zdrowi byli. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, kiedyś nas to czeka. Światowy Dzień Ptaków, no ale przede wszystkim, moi drodzy, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy i Międzynarodowy Dzień Muzyki. W związku z tym dzisiaj muzycznie i kawiasto. Pozdrawiam. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to przypominam, że jeszcze dzisiaj o 20:00 w Centrum Kongresowym AIC Zakopane i Miłosz równocześnie koncertować będą. Znaczy, no nie do końca równocześnie, ale w każdym razie w tym samym miejscu i dla tej samej publiki. A ci, którzy chcieliby ewentualnie zaplanować sobie coś na jutro, to Jacques Savoretti będzie w klubie Studio, to o 18:00. Natomiast w Gwarku, moi drodzy, będzie prawie że festiwal ostrej muzyki, bo będzie Artrosis, Karomane i Artemore. Jednym słowem, bardzo, ale to bardzo mocny zestaw. Tym bardziej, że jest to powiązane z 30-leciem działalności Artrosis. W związku z tym, tym bardziej zapraszam, a przy okazji zespołowi życzę kolejnego 30-lecia na scenie. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to proponuję wam obejrzenie dzisiaj Lalki w nowej filmowej ekranizacji, nie mylić z tą serialową, moi drodzy. A że w rolach głównych Marcin Dorociński jako Wokulski, Marek Kondrat jako Rzecki, no to, moi drodzy, sprawa jest dosyć prosta. Kamila Urzędowska jako Łęcka, ale to już jest inna bajka. Dodatkowo podpowiem, że film możecie obejrzeć na przykład o 17:20 i 18:00, natomiast jest jeszcze inna opcja, bo Lalkę możecie obejrzeć również w ramach Kina na Obcasach. To o

18 i 19. Co prawda seanse przeznaczone dla, no powiedzmy, tylko kobiet, ale z drugiej strony będą dodatkowe atrakcje. W związku z tym warto pomyśleć i o tym, moje drogie panie. Warto jak najbardziej. No pierwsze inauguracje mamy już za sobą, inauguracje wydziałowe oczywiście, a skoro tak, no to mogę powiedzieć tyle, że UJ też rozpoczyna rok akademicki. Nasza uczelniana inauguracja odbędzie się jutro w dziełowni o godzinie 10.30. Swoją drogą już w tej chwili zapraszam oczywiście na transmisję z tego wydarzenia, którą poprowadzimy w Nowinkach na żywo bezpośrednio. Natomiast informacyjnie podpowiem, że dzisiaj jeszcze jak najbardziej. Po pierwsze, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu o 9.00 w dziełowni rozpoczyna rok akademicki. Nieco później, bo o godzinie 10 i nie w tym samym miejscu, bo na mechanicznym w aulice 04 startuje Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki również dzisiaj o godzinie 11 również w działowni, moi drodzy. Natomiast dorzucę jeszcze, że szkoła doktorska dla odmiany też dzisiaj o 14, ale w kotłowni. Oczywiście przypominam o tym z urzędu. No i zapraszam jeszcze raz na inaugurację uczelnianą do wysłuchania na antenie Radia Nowinki. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a skoro tak, no to przypominam, że gramy dla Was całą dobę i całą dobę możecie nas słuchać. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co mieliście zrobić, to już jest zrobione. My ze swej strony gwarantujemy, że będzie, no myślę, że interesująco, myślę, że ciekawie, no i myślę, że atrakcyjnie. To jakby w trzech wariantach do wypowiedzenia. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro o godzinie 9 poranek w Nowinkach, zapraszam już w tej chwili, 10.30 transmisja z inauguracji roku akademickiego Politechniki Krakowskiej. To będzie rano, wieczorem o 21.00 herbatka, na którą już oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj o 21.00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, sobie, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Ale jaką sztuką, to tego nawet jeszcze do końca nie wiem. Nie przesadzajmy, ale nie zmienia to faktu, że witam się z wami serdecznie, a wita was Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizuje i poprowadzi. Natomiast dzisiaj w programie, no moi drodzy, jest o czym mówić, moi drodzy, bo tak, nowe roki akademickie, źle to zabrzmiało, ale ogólnie nowy rok akademicki startuje, będzie startował. Jednym słowem, wszystkie uczelnie krakowskie już się powoli napędzają, w związku z tym będzie wydarzeń tego typu, co niemiara. Na mieście też jest to zauważalne, no bo o ile w autobusach tak powiedzmy dwa tygodnie temu to było jeszcze różnie, teraz zaczyna być już znowu tłocznie. No cóż, na drogach również, jednym słowem, rok akademicki, moi drodzy. To akurat jest temat, który rusza, przypominam, inauguracja na Politechnice już pojutrze w piątek o godzinie 10.30 w działowni. Natomiast wy możecie jej wysłuchać na antenie Radia Nowinki, do czego oczywiście serdecznie zachęcam. Natomiast dzisiaj w programie to będzie wycieczka do Gdyni, tak na marginesie. Będzie również o wydarzeniach kulturalnych, może w odwrotnej kolejności, takich lokalnych oczywiście, no i będzie również sporo o premierach filmowych, to chyba też nie ulega wątpliwości. Będzie również zaproszenie całkiem sportowe, to tak w ramach informacji kulturalnych mniej więcej, ale nie zaszkodzi o tym również mówić częściej, więcej i w ogóle. Dodatkowo oczywiście jest jeszcze co? A, no proszę państwa i moi drodzy, oczywiście będą premiery filmowe, które startują już nadchodzący weekend. Będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, to na nadchodzące dni, no i będzie również o propozycjach filmów, które będzie można obejrzeć między innymi na antenie ogólnopolskich, ogólnodostępnych stacji telewizyjnych, żeby nie było potrzeby akurat tutaj dochodzić jeszcze do kwestii abonamentowych. To wszystko, nie wszystko, moi drodzy, no bo oczywiście będzie jeszcze sporo muzyki. A na początek utwór, który, no jakby to powiedzieć, to ma swoją historię, to nie jest nowy utwór, ale niedawno przy okazji akurat takiego czy innego spaceru zobaczyłem sobie wannę i przypomniałem piosenkę, którą kiedyś śpiewał Golec Orkiestra. Śpiewali Golec Orkiestra. No to posłuchajcie.

Tak na marginesie, to nie wiem, czy dobrze sobie przejrzałem, ale chyba dzisiaj będziemy mieli środę po polsku. To też może zaintrygować, ale zaczynamy, że tak powiem, z bardzo mocnym filmowym akcentem. Moi drodzy, w miniony weekend dobiegł końca, który to już kolejny, moi drodzy, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Anno Domini 2026. Jeżeli chodzi o zwycięstwo, moi drodzy, to Dobry Chłopiec miał 6 wygranych i jeszcze jedną nominację niewykorzystaną, dodatkowo jeszcze Przez ścianę. 6 wygranych, jak rozumiem, na 6 nominacji i Hotspot 5 nominacji, 4 wygrane. Natomiast jeżeli chodzi o odczucia, to powiem wam tak, dobrą stroną było to, że w konkursie głównym uczestniczyło, uwaga, uwaga, 15 filmów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że bywały lata, kiedy tych filmów było dosłownie kilka, no to to robi naprawdę dużą, dużą, dużą różnicę. Co prawda też trzeba powiedzieć, że powiedzmy poziom festiwalu troszeczkę huśtawka, tak mi się wydaje przynajmniej. Są tacy, którzy twierdzili, że całość jako całość to hała i tak dalej. Są tacy, którzy dopatrywali się perełek. Ja należę do chyba trzeciej, a może i czwartej grupy, bo uważam, że generalnie każdy znalazłby tutaj jakiś film, który mu się może spodobać. Nie mówię, że każdy na pewno znajdzie, ale mógłby znaleźć film, który mu się spodoba. To jest dosyć istotna sprawa. A dość powiedzieć, że tego jest naprawdę sporo, no bo powiedzmy z takich rzeczy Violetta Villas, film, czyli biografia filmowa, myślę, że może wam się spodobać. Powiedz mi, co jest już na ekranach kinowych. Było, moi drodzy, Syrenka Picassa. Też to akurat taka ciekawostka, moi drodzy, było takie mieszkanie na odbudowanym osiedlu warszawskim, gdzie Picasso się pojawił, maznął obrazek na ścianę, a później mieszkańcy mieli przerąbane, no bo tłumy maszerowały, żeby obejrzeć dzieło Picassa, jedyne zresztą w Polsce. Później zamalowali, żeby mieć święty spokój, w związku z tym gdzieś tam pod ścianą być może jeszcze do odratowania. A może i nie. Dobra, ale to akurat jakby inna sprawa. Ojczyzna Pawlikowskiego też brała udział w konkursie, to też zacznijmy. Jeżeli chodzi o filmy, to najlepszy film, czyli Złote Lwy, zostały przyznane dla filmu Macieja Sobiszczańskiego Przez ścianę. Czy ten film zobaczymy gdzieś w najbliższym czasie? No właśnie, tak się zastanawiam. Natomiast jest to historia spotkania i miłości Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego. Jednym słowem, bardzo uczuciowe i myślę, że dobrze o tym pamiętać. A premiera, no światowa zresztą i polska, była 21 września, w związku z tym kto wie, może po wygranym festiwalu coś się tutaj zmieni. Złoty Pazur, czyli nagroda imienia Andrzeja Żuławskiego dla Hotspota. Jeżeli chodzi o sam Hotspot, to generalnie mamy niedaleką przyszłość. Ludzka jest uzależniona od sztucznej inteligencji zwanej głową. W związku z tym, no, prorocze wręcz. W konkursie filmów krótkometrażowych i nagroda imienia Lucjana Bokińca za najlepszy film krótkometrażowy. Wyróżnienie dla Kołtunnicy Izabeli Zubryckiej. Natomiast mocne wejście, czyli nagroda miesięcznika Zwierciadło. Sprawa numer Patrycji Polkowskiej, też warto chyba o tym pamiętać. Nagroda specjalna w
wszystkie miały na imię Angelika. No i nagroda dla najlepszego autora zdjęć przyznawana przez firmę Heliograf. Długa przerwa. Srebrne rwy, powiedz mi, co czujesz. Film, tak jak wspomniałem, jest już na ekranach, a jeżeli chodzi o nagrody indywidualne, Paweł Pawlikowski, reżyser, za film Ojczyzna. On nie jeden tytuł już ma na koncie, w związku z tym może sobie postawić nawet koło Oscara. Najlepszy scenariusz to film Dobry Chłopiec, natomiast najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca, Jaśmina Polak w filmie Exotic, najlepsza pierwszoplanowa rola męska, Anson Boone w Dobrym Chłopcu, najlepsza drugoplanowa rola kobieca, to z kolei powędrowało do Moniki Frajczyk również za Exotic, to też trzeba chyba powiedzieć, dwie role kobiece w filmie jednym. Jacek Koman, za Naszą Rewolucję, to najlepsza drugoplanowa rola męska. Generalnie Jacek Koman, to tak mogę powiedzieć, jest chyba mistrzem drugiego planu, bo on no, generalnie na całym świecie no, dostał już kilka naprawdę bardzo sympatycznych nagród, a nominacje miał naprawdę bardzo, bardzo dobre i to na najwyższym szczeblu również. I to wszystko za role drugoplanowe. Chyba w zeszłym roku miał, startował w konkursie film, który była rola pierwszoplanowa, albo dwa lata temu, ale to już jest trudna sprawa. Najlepsze zdjęcia, film Przez ścianę, najlepsza muzyka, film Hotspot, najlepsza scenografia dla filmu Ojczyzna, najlepszy debiut aktorski Jan Sałosiński za Powiedz mi, co czujesz. O tym filmie już mówiłem. No i najlepszy montaż, Dobry Chłopiec, najlepszy dźwięk, Hotspot, najlepsze kostiumy, Hotspot, najlepsza charakteryzacja. Uwaga, uwaga, Violetta Villas, o której już wspomniałem, zresztą musicie zobaczyć, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę charakteryzacja do głównej roli doskonale oddaje samą Violettę Villas, tak jak ja ją przynajmniej pamiętałem. No i nagroda za reżyserię obsady filmu pełnometrażowego Dobry Chłopiec, natomiast konkurs Perspektywy to akurat Szafirowe Lwy, Czarna Godzina, Bursztynowe Lwy dla Dom Dobry, nagroda specjalna Kobieta Stanu Wolnego, nagroda Film dla Klimatu dla najbardziej ekologicznej produkcji krótkometrażowej Kołtunica, nagroda na najlepsze efekty wizualne dla Mniej Obcego, nagroda za najlepszą reżyserię obsady Dobry Chłopiec, no i nagroda Festiwali Przeglądu Filmu Polskiego za granicą. Maciej Sobieszczański za film Przez ścianę, no i Don Kiszot, czyli nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, tutaj Przez ścianę ponownie. Nagroda od marki dr Ireny Eris za najodważniejsze spojrzenie film Exotic, nagroda sieci studyjnych Przez ścianę, nagroda jury Sisa za debiut reżyserski Kobieta Stanu Wolnego, nagroda dziennikarzy dziennikarek Przez ścianę, nagroda Film dla Klimatu Kobieta Stanu Wolnego, nagrodę za wyjątkowy wkład artystyczny Miłe Kobiety Julii Teodorskiej i nagroda jury młodych Fluidy, a nagrodę GQ Poland za filmowego wizjonera Mikołaj Bukrewicz za Mniej Obcego, no i odkrycie Harper Bazaar Polska SIK, no i nagroda Interi na fali Sprawa Numer, no i Złoty Klakier, nagroda publiczności dla najdłużej oklaskiwanego filmu Czas, który nie nadszedł, nagroda publiczności jako taka Dobry Chłopiec, a Złote Lwiątka imienia Jaliusza Korczaka, najlepszy film w konkursie Za duży na bajki 3. Dobra, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o te główne nagrody festiwalu w Gdyni. To jest chyba ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć ITP, ITD, a to oznacza, że gramy.

No dobra, skoro już mowa o kulturze dużej, to może zaczniemy od tego, że już od poniedziałku, dobrze policzyłem, poniedziałku, nie, od niedzieli, no właśnie, od niedzieli, moi drodzy, od 4 października, przez 7 dni krakowski Teatr Katello zaprasza na trzecią edycję festiwalu Ciało i Czas, jednego z niewielu w Polsce wydarzeń poświęconych w całości teatrowi tańca, ruchu i formy. A w programie znajdą się spektakle konkursowe młodych twórców, pokazy towarzyszące, a także premiera zwycięzców poprzedniej edycji. Festiwal zresztą wyłoni laureata Nagrody Głównej, który otrzyma budżet w wysokości 40 tysięcy złotych na realizację nowego spektaklu w kolejnym sezonie artystycznym. Nie wiem to, czy jest to dużo, czy mało, jak na warunki teatralne, ale wydaje mi się, że tak sobie. Zależy od tego, jaka sala, jaki teatr i jakie koszty utrzymania lokalów. A przyjdźmy jeszcze do tego, że jest to kontynuacja idei, która przyświeca festiwalowi od samego początku, czyli otwarcia sceny teatru na artystów o różnych wrażliwościach i tradycjach oraz realnego wsparcia młodych twórców. To powiedzmy tak, o zawodzie tancerza, performera można jeszcze wiele rzeczy usłuchać, a jeżeli chodzi o wypowiedź, to Jerzy Zoń, dyrektor Teatru Katello, powiedział: my nie tłumaczymy artystów, my im kibicujemy i stajemy po ich stronie, nawet kiedy to niewygodne. No właśnie, dobre podejście, myślę, że trzymamy kciuki, aby tak się, że tak powiem, dalej mogło oczywiście dziać i chyba nic innego tutaj dodać nie muszę, bo i po co. A skoro tak, no to jeszcze przejdźmy do wydarzeń stricte kulturalnych. Jeżeli chodzi o klub Studio, może tak zaczniemy. Jutro dyskoteka, pojutrze Jack Sawarty koncertować będzie. Dyskoteka jutro o 22:00, koncert o 20:00 pojutrze, także pamiętajcie. Natomiast ja już w tej chwili sobie ostrzę pazurki i uszka, żeby wysłuchać, moi drodzy, koncertu, który rozegra się w sobotę o 20:00. 3 października, SBB, Skrzek Antimos Piotrowski. Pan, który był lepszy od automatu perkusyjnego, to mówię o Piotrowskim, na Skrzeki Antimos, no to nic dodać, nic ująć. SBB, moi drodzy, Silesian Blues Band, tak to kiedyś chyba również rozwijali, ale to już jest jakby zupełnie inna bajka. Sobota, godzina 20:00 w klubie Studio, natomiast 4 października w niedzielę Baza Tour. Czyli, no powiedzmy, młodzi dla odmiany wykonawców, którzy coś tam będą wam próbowali ściemniać o 19:30. No i poważniejsza sprawa, Schiller będzie koncertował 6 października we wtorek również w klubie Studio. O tym pamiętajmy. Jeżeli chodzi o klub Kwadrat, to już w sobotę Halas będzie występował. To o godzinie 20:00, także no, będzie mocne i mocne granie. Natomiast w przyszłym tygodniu Karna, to się akurat pojawi na formacie klubu Kwadrat. Jeżeli chodzi o koncerty pozostałe, to przypominam, że Jazz Juniors to również od jutra startuje. No i przez 4 dni będzie się sporo działo, a generalnie patronuje temu Krytoteka, czyli Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. To tak przy Wiśle, moi drodzy, na Podgórzu, tam gdzie elektrownia była. Również jutro, ale w Centrum Kongresowym, Zakopower, no i Miusz, będzie podkalańska dusza w nowoczesnym brzmieniu i indywidualności muzyczne, jeden wspólny mianownik, czyli fascynacja ludowością. To jest akurat to, co akurat możecie znaleźć w opisie tego koncertu. Tavera w Cheddarze to również już nie jutro, ale pojutrze w Cheddar Cafe na ulicy Józefa. Czyli no powiedzmy
dawne, tradycyjne brzmienia przekształcone troszeczkę na nowo. Myślę, że też warto się tym zainteresować. W piątek, 2 października, również o 19.30 dla odmiany, ale w klubie Gwarek, Artrozi, Skaromane i Artemore występować będą. Ale nie bez kozery będą występować, prawie festiwal, natomiast jest to koncert, który jest powiązany z 30-leciem działalności Artrozis. Jeden z naszych byłych kolegów redakcyjnych był wielkim fanem akurat tej grupy i często puszczał, w związku z tym mogę powiedzieć, że na pewno będzie ciekawie brzmiało. Natomiast idąc dalej, w Kraków Show Fest 7, to akurat klub Re na 20. Zaprasza Was serdecznie do swoich podwoi na ulicy Świętego Krzyża. No i uwaga, uwaga, od 3 października Opera Rara Kraków, edycja jesienna, to akurat będzie klasyka na Placu Szczepańskim w Bunkrze Sztuki. Mateusz Ziółko z kolei pojawi się w sobotę w Nowochódzkim Centrum Kultury. Dawno go nie słyszałem, a pięknie potrafił śpiewać. Pięknie, moi drodzy, także chyba warto się ewentualnie przejść. Zorza, Garota i Dargor Gwarku, to akurat również sobota, ale o godzinie 19, natomiast w Alchemii na sobotę o 19 również zresztą Tomfa, czyli przed Dept, będzie się dział. O Kwadracie, czyli Halas i Ertuge, to zdążyłem wspomnieć, natomiast uwaga, uwaga, w Zaścianku o 20.00 13 stoleci, muzyka inspirowana, znaczy tak, generalnie gothic rock w czeskim wydaniu, muzyka inspirowana oczywiście okresem świetności Czech, które wtedy były jednym z tych mocarstw regionalnych, jeżeli nie europejskich praktycznie, stąd zresztą te 13 stoleci. A przy okazji Janusza Krupę pozdrawiam, naszego byłego redaktora naczelnego, który akurat ten zespół lansował również na naszej antenie i skądinąd również dzięki temu ten zespół znam. A co więcej, w naszej playliście chyba nawet w tej chwili, jeżeli będziecie uważnie słuchali, znajdziecie jeden z ich bardziej znanych, nie, przepraszam, dwa chyba ich utwory, także warto o tym pamiętać. Forum Horyzonty to również na sobotę i na 20 na Konopnickiej Astore w Polish Jazz, jednym słowem można. A w Kinie Kijów na godzinę 17, ale na niedzielę, Nie dokazuj, czyli największe przeboje Marka Grechuty, a będą śpiewać m.in. Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Bujakiewicz, Rafał Ciszyński i parę innych osób. Mnie najbardziej intryguje akurat Katarzyna Pakosińska. Czy będzie głośny śmiech akurat słyszany? Nie wiem, zobaczymy. Na z 4, również niedziela, ale Jaszczury, Arek Bożydyński, Klinika po godzinach, czyli będzie muzyka, no powiedzmy, troszeczkę balladowa, troszeczkę mniej balladowa, jednym słowem warto być. A w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w niedzielę o 19.00 Maja Klesz i Nieklikalność. Myślę, że no tutaj to jest w tym momencie akurat format bardzo, ale to bardzo spektakularny i ciekawy, aczkolwiek nie dla wszystkich, to też chyba powinienem powiedzieć. Natomiast dla tych, którzy lubią bardziej metalowe wątki, to Blask Briar w Hyde Parku będzie występował w niedzielę o 19.30. Natomiast również w Hyde Parku, ale już we wtorek, Coroner i Schizofrenia, tudzież Tarpont, jednym słowem, będzie również ostro, mocno. A są to oczywiście zawodowcy, którzy na Mystic Festival występowali. Koroner, no to Szwajcarzy, tak na marginesie, pozostali różnie. Jeżeli chodzi o ciąg dalszy, to tak, o Schillerze Studio już mówiłem, to 20.30 we wtorek, przypominam. Natomiast w Teatrze Barak Blanka Lee, piosenki ze Złota i Mgły, też chyba może Wam się spodobać. A Fink, Angela Altman, to Hyde Park, ale już na środę, przyszłą środę na godzinę 20.00.
No, moi drodzy, na razie chyba tyle. To jest ten moment, kiedy pasuje pomyśleć o jakby kolejnym utworze. Lubimy chodzić na koncerty, lubimy sobie pograć. Jednym słowem, gramy.

Prawdę mówiąc, to chciałem zweryfikować, ale chyba nie zdążyłem, bo w październiku, no tak, nie przydążyłem przeliterować sobie w tym momencie wszystkich tytułów, a sporo się ich zapowiada, moi drodzy, w październiku. Mocnych tytułów, naprawdę bardzo, ale to bardzo intrygujących, ciekawych, które mogą się spodobać. Prawdę mówiąc, tak, październik to mocno, ale ten pierwszy październikowy weekend to jest jakby troszeczkę inna sprawa. W piątek pojawi się muzyczna komedia Rolling Cloud Film. Generalnie jest to film, który mówi o pewnym popularnym festiwalu, który akurat muzycznie idzie, natomiast jeżeli chodzi o fabułę dokładniejszą, bo film amerykański, to mamy tutaj takiego troszeczkę nadopiekuńczego ojca, który podejmuje fatalną decyzję, bo potajemnie zabiera 13-letniego syna na hip-hopowy festiwal Rolling Cloud. A hip-hop, no cóż, nastolatek, no cóż, na pewno się naoglądał wielu rzeczy, a wy będziecie mogli oglądać to razem z nim. Kolejny film, tym razem animacja, ale fantazy, przygodowa, taka troszeczkę bardziej anime niż inna, ale można się do tego przygotować. Amerykańska produkcja pod tytułem Zapomniana Wyspa i mamy tutaj Joe i Rice, którzy trafiają, a w zasadzie które trafiają przez tajemniczy portal na magiczną wyspę Nakali, gdzie muszą pokonać potężne stworzenie i ocalić wspomnienia swojej przyjaźni, zanim zapomną o sobie na zawsze. Może banalnie, ale myślę, że ciekawie. No i ostatnia propozycja, uwaga, uwaga, również amerykańska. Michelle Showalter stworzyła film, który no, można podciągnąć pod thriller psychologiczny, w dodatku z elementami romansu, albo romans psychologiczny z elementami thrillera. Mamy tutaj panią, która przyjmuje zlecenie dokończenia bestsellerowej serii Verity Crawford, która po wypadku nie jest w stanie pisać. W domu Crawfordów odkrywa sekrety, które zmieniają wszystko, co jej się do tej pory wydawało. W roli głównej między innymi Anne Hathaway się pojawi, gdzieś tam w tle jeszcze Josh Hartnett, no i Dakota Johnson, tudzież Ismael Cruz Cordova i uwaga, Michael Abbott Jr. Zwłaszcza Anne Hathaway w roli Verity Crawford, czyli uszkodzonej, no i uwaga, Dakota Johnson, która ma przejąć pałeczkę. Jednym słowem, moi drodzy, film, który myślę, że wielu naprawdę może się spodobać. Nie, moi drodzy, na razie myślę, że będzie o tańcu poniekąd, ale w męskim graniu oczywiście.

No i monodeklamacja była na koniec, także się zrobiło ciekawie. A skoro tak, no to my od razu przerzucamy się na propozycje. Propozycje nie byle jakie. Jeżeli chodzi o Netflixa, bo może tak zaczniemy, chyba Pionek tutaj? Nie, Pionek chyba gdzie indziej będzie. Dobra, a jeżeli chodzi o same propozycje, to tradycyjnie w przypadku Netflixa ruszamy od propozycji licencyjnych. Jutro wchodzi na serwery komórka odważni, maulaty, utaty, tudzież gorąca linia i Matlock też powinno zainteresować. Od niedzieli z kolei Snowball Earth i After the Quake sezon pierwszy, a od poniedziałku Godzilla kontra Kong, no i Noc Oczyszczenia sezony, a w zasadzie odcinki od 1 do 5. Wszystkie naraz, moi drodzy, w poniedziałek. We wtorek My Hero Academia, czyli Vigalates do obejrzenia, a w środę, w przyszłą środę, Unfortigirl, czyli zapisane w pamięci sezony od 1 do 4, można podejść. Natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne, to uwaga, uwaga, Szalenie Bogaci, Totalnie Spłukani, dodatkowo The Ramparts of Ice, sezon drugi, no i uwaga, kolejna ekranizacja Na Wschód od Edenu. Myślę, że to jest chyba godne polecenia, no bo film w swoim czasie, no ekranizacje były chyba takie dwie naprawdę najmocniejsze, ale jedna do dzisiaj pamiętam, chyba warto o niej mówić, tym bardziej, że James Dean tam występował. Schumacher 94, czyli Na Godziny Legendy, to będzie od pojutrze, od piątku, dodatkowo jeszcze Żyjmy Dalej i Love, natomiast od soboty Ranma 1-2, czyli sezon trzeci, a w niedzielę z kolei Niebieskie Pudełko, sezon drugi, Mojo Brooks, I Know You're Living, to akurat od 6, czyli od wtorku, dodatkowo La Village, sezon trzeci, a od środy przyszłej Kim jest Martin Mal i Mniej Obsa, dodatkowo jeszcze Prawdziwi Mężczyźni, cały sezon drugi. To Netflix, jak zwykle dużo propozycji. Jeżeli chodzi o kwestie podchwytliwe, Disney, dzisiaj jeszcze Jachty Marzeń Monaco się objawiły, także możecie ewentualnie tutaj się dokoptować. Natomiast jeżeli chodzi o propozycję Disneya, to powiem tak. American Horror Story 13, to od jutra będzie dostępny, a Klub Przyjaciół Myszki Miki 2, drugi sezon również od jutra. Natomiast od piątku Tokyo Revengers, czyli Wojna Trzech Tytanów, no i Akademia Magii, a od soboty Afryka, Dom Dzikiej Przyrody, no i uwaga, od 5 października, to jest od poniedziałku, Family Guy, Głowa Rodziny, Wesołego Halloween, to akurat będzie do obejrzenia, no i od przyszłej niewieci środy Snowfall, czyli Nowe Rozdzanie. Cokolwiek by to miało tu tyle oznaczać, ale też o tym pamiętać trzeba. Jeżeli chodzi o kwestie Amazon Prime, no to tak, powiem, że praktycznie jak zwykle z początkiem miesiąca pojawia się naprawdę całe multum nowości, znaczy no, wymiana w pewnym stopniu akurat materiałów, dość powiedzieć, że w przyszłą środę będzie na przykład Carrie, pierwszy sezon, ekranizacja tym razem serialowa Amazona, i trzeba o tym pamiętać, Apokalipsa, Nowy Świat zresztą również. Ja natomiast chciałbym wam zwrócić uwagę na SOR, pierwszy sezon, moi drodzy, ale to będzie dopiero za prawie 3 tygodnie. Natomiast jeżeli chodzi o te bliższe rzeczy, to wszystkie filmy o Jamesie Bondzie od jutra będą znowu dostępne na Amazonie.
dla miłośników Gratka co niemiara. Zresztą powiem nie tylko to, bo będzie zarówno Rocky od 1 do 6, ale i Creed, moi drodzy, też od 1 do 3 tym razem. Będzie również Terminator, będą kosmiczne jaja, laleczka Chucky, Thelma i Louise, no i będzie Bitwa Anglię, którą z rozrzewnieniem czasami oglądam. No i film, który no, artystycznie jest nie do podbicia praktycznie, czasami przynajmniej. Ptasznik z Alcatraz, żyje się tylko dwa razy, no to to akurat Bond, moi drodzy. No i o, właśnie, kiedy Harry poznał Sally, to również od jutra będzie do obejrzenia. No i Myszy i Ludzie, Thelma i Louise, trzy filmy, które zostały obdzielone kilkoma Oscarami, także naprawdę można się już w tym momencie do tego przymierzać. A poza tym, moi drodzy, Hobbit w trzech odsłonach, czyli Niezwykła Podróż, Puckowie Smauga i Bitwa Pięciu Armii, będzie do obejrzenia. No i będzie Polska Zimna Wojna również, moi drodzy, jak i Juliusz. Tamto akurat dramat z okresu zimnej wojny, czyli lat 50. w czarnej odsłonie. Tomasz Kot w doskonałej roli skądinąd, a dodatkowo jeszcze Juliusz, tym razem komedia z kabareciarzami, aczkolwiek na pierwszym planie kabareciarz, w drugim no ostoja polskiego aktorstwa. Przepraszam bardzo, nie ten suwaczek. Przy okazji, żeście usłyszeli, że tak powiem, odgłosy, których wolałbym uniknąć, ale gardziołko mi trochę przyschło, także to chyba powinienem powiedzieć. No a to wszystko, moi drodzy, będzie już od 1 października do obejrzenia. Będzie również kilka propozycji w późniejszym terminie, a ja dodam jeszcze, że jeszcze w międzyczasie Dom Gucci gdzieś się przewinął. Też film, który mocno wam się spodobać może. Było tego trochę, nie? Nie zostaje chyba nic innego, jak przerzucić się na muzyczkę. A skoro tak, no to właśnie się zastanawiałem, czy mam cytat. To dobra propozycja. Niech będzie. Zobaczymy, moi drodzy.

No jakbyście nie poznali, tam Justyna Steczkowska z Konimowi partnerowała. No, utwór taki sobie, ale ciekawostka życiowa jest na pewno. A my przechodzimy do filmów, które będziecie mogli obejrzeć, czy możecie obejrzeć wręcz na tych ogólnopolskich antenach telewizyjnych, czyli niekodowanych. W pewnym sensie niekodowanych oczywiście. Dzisiaj o 22:00, uwaga, uwaga, Polsat zaproponuje wam Nie ma mocnych z 1974 roku. Dalej film śmieszący i dalej oglądający się całkiem.

która no, ma swój cel, to tak podpowiem. Natomiast na Pulsie 22 możecie Dodę pooglądać, bo zresztą nie tylko, bo tam również Grabowski się również pojawia i nie tylko. A będzie to film Pitbull Ostatni Pies, także jest o czym oczywiście wspominać. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bardziej przyziemne, to Demoniczny Uśmiech Jacka Nicholsona, dokument do obejrzenia o 22.55 dzisiaj na TVP Kultura. Jeżeli pamiętacie akurat Czarownicę z Salem, czy ewentualnie Lśnienie, czy ewentualnie, moi drodzy, Lot nad Kukułczym Gniazdem, to te oczy wam wiele mogą opowiedzieć. To jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór. Natomiast jeżeli chodzi o jutro wieczorem, to Ukojenie o 22.55 na Polsacie. Natomiast Miss Agent 2, czyli Uzbrojona Niebezpieczna, znowu możemy się powłóczyć po świecie wyborów Miss i nie tylko. No, czy akurat główna bohaterka kwalifikuje się jako miska? No, nie wiem, ale to nie zmienia faktu, że możecie pooglądać, tym bardziej, że mówimy tutaj o filmie sprzed ładnych paru lat, trochę inaczej wtedy wyglądała. Na Stopklatce Mścicielka będzie o 22.25, także można jutro się wybrać. A Córka Wilka to akurat na Pulsie o 22 równo. Natomiast na TV6 będzie o 23 TED do obejrzenia, czyli plusza, który ożył, a później żyje ze swoim kilkuletnim kolegą. Kolega rośnie, pluszak nie, ale ich życie i problemy są dużo. No, w każdym razie akcja dzieje się, kiedy nasz bohater, a w zasadzie bohaterowie mają już po 30 parę lat, także spokojnie. TED TV6 do obejrzenia o 23 jutro. Zabójczy Żywioł to sensacja z kolei, taka amerykańska sensacja do obejrzenia na Super Polsacie. Natomiast o 22.55 Różyczka 2, czyli film, który troszeczkę różowością, że tak powiem, tchnie, ale to będzie do obejrzenia na TVP Kultura, a historia skądinąd ciekawa, także chyba można się tutaj tym całkiem nieźle zainteresować. Jeżeli chodzi o propozycje dalsze, to tym razem piątek, moi drodzy, o 22.00 na Polsacie 2012, czyli film katastroficzny, powiedzmy w tym, jak wszystko się może pozmieniać, jeżeli chodzi o nasze środowisko. Natomiast na TVN-ie Doskonała Fantastyka, moi drodzy, czyli Interstellar, do obejrzenia o 22.45, pamiętajcie o tym, na pewno warto. Szybcy i Martwi to akurat western z Genem Hackmanem, między innymi w roli głównej, na Stopklatce o 21.55, także szykujcie się, podkreślam, na piątek, także jest o czym mówić. Natomiast Żelazny Orzeł 3, Asy, powiedzmy filmik o asach przestworzy w nieco podstarzałych samolotach do obejrzenia na Pulsie 2, także zapraszam. Natomiast Dusza Towarzystwa na TVN7 o 22.20 będzie do obejrzenia na TVN7, to już chyba zdążyłem powiedzieć. Natomiast uwaga, klasyk, moi drodzy. Film, który myślę, że wielu z miłą chęcią sobie przypomni. Bezsenność Seattle, komedia romantyczna z 1993 roku, Meg Ryan w jednej z głównych ról, a mężczyzna po śmierci żony szuka partnerki. Tutaj na pewno też możecie liczyć na doskonałą rolę, tym bardziej, że film mimo wszystko cieszy się po prostu niesłabnącą popularnością od kilkudziesięciu lat, a Tom Hanks na pewno rozczula nas niebożebnie i niesamowicie.

Bezsenność w Seattle to już zdążyłem wspomnieć, do obejrzenia na Super Polsacie w piątek o 23.40, zaprawdę, ale chyba warto o tym pamiętać. Równie późno, ale też godne polecenia. TVP Kultura 23.40 w piątek. Wstręt. Jeden z kultowych filmów no, dla odmiany brytyjskiej młodej fali. Myślę, że mamy tutaj wiele, wiele rzeczy do obejrzenia. Teraz na sobotę zmieniamy widełki, no bo trzeba coś zaproponować, jeżeli chodzi o tych najmłodszych widzów. Animacja TVN 7 Bociany do obejrzenia. Generalnie chodzi o to, że Bociany kiedyś dzieci dostarczała, a teraz wzięły się za pracę kurierską. No i przez przypadek uruchamia się znowu produkcja dzieciaków. Co z tego wyjdzie? No można się pośmiać. Na pewno, moi drodzy, jakby co do czego, to Kubuś i Przyjaciele na Pulsie 2 będzie później do obejrzenia, także to od 8.40. Także macie naprawdę szersze pole, niż się wydaje. Niezniszczalni 4, czyli znowu Sylwester Stallone w roli, że tak powiem, niezniszczalnego agenta, który próbuje to i owo zrobić. To akurat o 22 na Polsacie. Natomiast na TVN-ie o 21.30 Back to Black, czyli historia Anny Whitehouse, czyli bardzo biograficznie, bardzo muzycznie będzie. A 9 Legion o 20 na stopklatce to akurat historia zahaczająca o Wielką Brytanię, w zasadzie Brytanię, no bo przecież wtedy tego jeszcze nie było. Natomiast agent thriller jak najbardziej sensacyjny do obejrzenia na Pulsie o 22.05. I jeszcze chciałem wam dorzucić film, który no może nie każdemu się spodoba, ale na TVP Kultura Podejrzana, południowo-koreański film z 2022 roku. Myślę, że jest na pewno bardzo, bardzo ciekawą propozycją, ale dla wybrańców. To też od razu zaznaczam, to nie jest film do obejrzenia dla wszystkich. No trzeba się w to wczuć troszeczkę. Jeżeli chodzi o niedzielę, to znowu troszeczkę, że tak powiem, rozszerzamy sobie zestaw, bo Lesji Wróć będzie na TVN 7 o 7.55. To jest co prawda ta wersja z 2020, ale myślę, że obejrzeć się da na pewno bardzo, ale to bardzo fajnie. Natomiast na Super Polsacie o 10.45 będzie Paddington, w związku z tym też chyba fajna propozycja dla tych młodszych widzów. Jeżeli chodzi o to pasmo wieczorne, to 21.20 na TVN-ie Poskromienie Złośnicy, komedia romantyczna jak najbardziej, polska zresztą, podkreślamy, luźno nawiązująca akurat do wybitnego dzieła Szekspira, ale no, tam luźne nawiązanie, podkreślam. Był sobie pies z kolei o 17.55, to wieczorem, natomiast ja chciałbym zwrócić to na Pulsie, natomiast chciałbym zwrócić waszą uwagę na stopklatkę, bo tam o 21.55 będzie Elektra. Jednym słowem warto o tym pamiętać. No i uwaga, TVP 1 młody, znaczy no może jeszcze nie tak bardzo, Tom Cruise i Vanilla Sky, mamy wypadek samochodowy i młodego człowieka, który musi sobie z tym później poradzić. Na TVN 7 z kolei o 20 Top Gun, czyli Maverick, będzie do obejrzenia. Myślę, że to się może spodobać. No i uwaga, jeszcze Icy Train o 23.35, polska animacja krótkometrażowa o transgresji, czyli jednym słowem jakichś formach przerzutów. To było akurat na niedzielę, jeszcze tylko szybciutko poniedziałek, ale to dosłownie dwie propozycje. 21 Mostów, czyli mocna sensacja o 21.55 na Pulsie.
Natomiast dla tych, którzy wolą nieco inne klimaty, to Fanfan Tulipan, film przygodowy francuski z 2003 roku. Jest to wtórna ekranizacja filmu, którego no, pewno starsi widzowie, słuchacze pamiętają jeszcze z lat 50., 60. z obsadą gwiazdorską, jak na francuskie kino. A to jest po prostu nowa ekranizacja, na pewno bardziej wystylizowana, na pewno bardziej mocna, ale myślę, że wielu, wielu, wielu może się to spodobać. Nieco wcześniej będzie akurat Dama Szanghaju z 1947 roku. Jednym słowem, będzie się działo. TVP Kultura tak wieczorową porą może nas naprawdę rozanielić. Dobra, moi drodzy, ja się nagadałem, naprodukowałem to, teraz chyba Kasia Sienkiewicz nas będzie rozbawiała. Przepraszam bardzo, to oczywiście nie do końca miało być to, ale teraz, moi drodzy, startujemy, Kasia Sienkiewicz.

Szybko to zleciało, a moi drodzy, informacji całe multum, a jeszcze nie wszystko, bo mam dla was jeszcze jedno zaproszenie i to bardzo, ale to bardzo mocne. Pierwsza liga koszykówki kobiet, moi drodzy, startuje. Inauguracyjny mecz będzie miał miejsce 3 października, czyli w sobotę o godzinie 15:00. W hali Politechniki Krakowskiej na ulicy Kamiennej, no bo nasz AZS Politechnika Krakowska Kopol Korona 1919 wygrać będzie z GM-em Inox Merger Logistic Panther Łańcut. Jednym słowem, koszykówka bardzo, bardzo intensywna, ciekawa i fajna. To do obejrzenia, przypominam, hala Kamiennej o godzinie 15:00 już w najbliższą sobotę. A ze swej strony powinienem powiedzieć, że powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego programu, a za wspólnie spędzony czas dziękuję wam serdecznie. Tomasz Kapusiak, który dzisiejszy program zrealizował i poprowadził. Ja jeszcze zapraszam was oczywiście do słuchania nowinek jutro tuż po 9:00. Kultywator jeszcze będzie do odsłuchania. Wieczorem inżynierskie historie, to o 21:00 oczywiście, polecam serdecznie. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już wszystko. A na koniec jeszcze jeden utwór. No tak, była Kasia Sienkiewicz, z Kolim w sumie już był, ale chciałbym wam zwrócić uwagę, no powiedzmy, na kontekst, bo tam Blanka dziś jeszcze się przewija. No cóż, ja na koniec puszczam wykonawców kilku w koprodukcji, a teraz gramy, a ja się żegnam.

Mamy dzisiaj wtorek, 29 dzień września i 272 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Michał i Michalina, ale także Rafał, Gabriel, Franciszek, Dariusz, Mikołaj, Gajana i Cyriak. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Świętujemy dzisiaj również Dzień Kuriera i Przewoźnika, no i Światowy Dzień Serca, moi drodzy. Jak tu bez serca żyć, oczywiście w stosunku do naszych kurierów. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to dzisiaj również dzień hipochondryka. No, wielu z nas pewnie może o sobie tak powiedzieć. No i moi drodzy, najważniejsze, dzisiaj dzień kawy. A jakże, żeby bez kawy dzisiaj dzień można było zacząć? A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to moi drodzy, po pierwsze i najważniejsze jakby co, jeszcze dzisiaj w Hyde Parku o 19.30 Einar Solberg będzie na pierwszym solowym koncercie w Polsce występował. Oczywiście zapraszam na Kamienną 12. To dzisiaj, natomiast jutro możecie wybrać się na ostrzejsze brzmienia, czyli Marduk z gościami, a w zasadzie Marduk i goście występować będą w klubie Kwada. To od godziny 19.00, przy czym wejść oczywiście od 18.00 należałoby. Przypominam, jutro 30 września Marduk w Kwadracie. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to mam propozycję filmu, który troszeczkę z wejściem na ekrany musiał poczekać. I bynajmniej nie jest to polski film, moi drodzy, i z minionego okresu. Jest to amerykańska produkcja, całkiem świeża, w dodatku z Bradem Pittem w roli głównej, a partneruje mu czworonóg, czyli piesek, moi drodzy. Generalnie w sercu ciszy to historia oficera sił specjalnych, który w wyniku katastrofy samolotu ląduje w sercu amerykańskiej Alaski, w sercu dziczy, no i tam właśnie musi razem ze swoim czworonożnym przyjacielem walczyć o przetrwanie. A film możecie obejrzeć jutro w Multikinie o godzinie 14.35. Na ten przykład polecam oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie politechniczne, to chciałbym Wam dwie propozycje podrzucić i to jeszcze na dzisiaj. O 16.30 rozpoczynają się piąte dni twierdzy Kraków w Muzeum Politechniki Krakowskiej. Najpierw o wspomnianej 16.30 zwiedzanie z przewodnikiem koszar na Kleparzu, a zaraz później, moi drodzy, będzie możliwość zwiedzania wystawy czasowej, która dokumentuje 50-lecie nadania nazwy Politechnice Krakowskiej, a w zasadzie patronatu Politechnice Krakowskiej, czyli patronatu Tadeusza Kościuszki. Natomiast również dzisiaj, ale o 17.00, czyli troszeczkę się nakłada, ale dla odmiany w kotłowni, moi drodzy, wernisaż wystawy Częstotliwości. Wystawa interdyscyplinarna, myślę, że warto podejść, a to wszystko od godziny 17.00 będzie możliwe oglądanie i zwiedzanie. A wystawa będzie czynna od 29 do września, do 22 października. W związku z tym macie jeszcze chwileczkę czasu, aby ewentualnie wziąć udział, jeżeli akurat w tym dniu, czyli dzisiaj, będziecie uczestniczyli w obchodach piątych dni twierdzy Kraków. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, no i kliknąć przycisk włącz radio.

Z waszej strony tyle. My ze swej gwarantujemy, że po kliknięciu będzie grało głośno, fajnie grało, bo będzie i miła atmosfera, i ciekawe tematy, i fajna muzyka. To wszystko oczywiście dla was. A dla wybrańców, no może przesadziłem z tymi wybrańcami, dla tych, którzy wykażą się większą odrobiną czy większą dozą odwagi, mam propozycję bardziej zaawansowaną, bo jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił w realizacji programów radiowych, w prowadzeniu programów radiowych, czy ewentualnie uczestniczeniu w przygotowaniu, prowadzeniu i realizacji programów radiowych, zapraszam do kontaktu z naszą rozgłośnią, no bo oczywiście poszukujemy osób, które chciałyby, no powiedzmy, w tworzeniu radia znaleźć swoją pasję. A jeżeli chodzi o kwestie techniczne, przypominam, nowinki @pk.edu.pl to adres mailowy, pod którym możecie się zgłaszać, ewentualnie podejść do nas w trakcie programów. A jeżeli chodzi o programy, to przypominam, że już jutro, tuż po godzinie 9 startujemy z porankiem. Natomiast wieczorem o 20 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. I co więcej, przed Kultywatorem macie szansę ewentualnie się u nas pokazać. Natomiast dzisiaj o 21 Worek Buszu, którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was w rejs po nieznanych areałach muzyki i wysłuchania akurat takowych kawałków, których byście nawet nie podejrzewali, że są do usłyszenia. A to wszystko oczywiście w ramach Worka Buszu, który będzie do wysłuchania dzisiaj o 21. Zapraszam.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Tak jak wspominaliśmy w audycji, którą mieliście okazję usłyszeć przed tygodniem, mieliśmy dłuższą przerwę od nagrywania, bo w minionym tygodniu nie za bardzo byłem w Krakowie, poprzednie było na zaś nagrywane, więc mamy też zarazem no tak technicznie 2 tygodnie od czasu ostatnich radomów, które no, w ten sposób realizujemy tydzień po tygodniu, ale tak realnie dla nas to jest 2-tygodniowy odstęp czasowy. Randomów, czyli przypomnę wszystkim, którzy nie funkcjonują jakby w naszej nomenklaturze, którzy może dopiero pierwszy raz włączyli tę audycję, rzeczy bieżące, nowe albumy, koncerty, bądź też rzeczy starsze, które nam wpadły do głowy, no generalnie brak motywu przewodniego, po prostu dobra muzyka z przegródek różnych. My jesteśmy audycją Worek Buszu, Radio Nowinki, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: I jeżeli chodzi o początek, to ode mnie jest no troszkę tak naprawdę coś z pogranicza tych wszystkich elementów, o których wspominałem wcześniej, mianowicie Beck wydał nową płytę przez te 2 tygodnie, kiedy nie mieliśmy okazji się spotkać i przygotować audycji. Natomiast ta płyta jest na tyle, nie że zła, ona nie jest, tak szczerze mówiąc, ani zła, ani dobra. Jest po prostu przeciętna, w porządku i przysłuchałem 1,5 razy i raczej do niej nie wrócę, ale jest okej. Natomiast no, z racji tego, że nie porwało mnie to na tyle, żeby coś przynieść, to wykorzystam sytuację, w której Ride Lonesome się pojawiło, bo tak się nazywa ten album, żeby zagrać rzeczy starsze od Becka i tak jak lubię to sobie robić, no to są rzeczy, które mają w tym roku okrągłe rocznice, mianowicie jeden utwór z The Information, któremu bije 20 lat w tym roku, oraz Devil's Haircut z Odley, któremu bije lat 30.
1: Ja z kolei zagrałem Orwilla Pecka, który miał no już dobrych 7 lat temu razem z debiutem swój moment i potem było lepiej lub gorzej artystycznie, według mnie jednak trochę gorzej. No i ten nowy album Orwilla Pecka, który wziął mnie z zaskoczenia tym, że jest naprawdę dobry, moim zdaniem nawet najlepszy od czasu płyty Pony. Nie ma tu jakichś rewolucji stylistycznych. Największą rewolucją, no z wyjątkiem, największą rewolucją nie jest muzyka, a to, że Orwilla Pecka po pierwsze ujawnił swoją prawdziwą tożsamość, albo już tego nie jestem pewny, albo ktoś ujawnił jego tożsamość, jeżeli chodzi o imię i nazwisko. Na pewno została porzucona maska przy okazji tej płyty. Nie wiem, czy to jakoś wpłynie na to, jak wyglądają koncerty, bo przypomnijmy Orwilla Pecka, tą taką specyficzną maskę, będącą trochę połączeniem stylistyki country, a trochę jakiegoś klubu dla ludzi 18+. Też wykorzystuje na scenie, na nagraniach, w sesjach. Czy to będzie dalej kontynuowane, tego nie wiem, ale najważniejsze jest to, że Orwilla Pecka cały czas wydaje świetne piosenki. Nie są one moim zdaniem aż tak mroczne jak te pierwsze. To była jedna z rzeczy, które oprócz głosu Orwilla Pecka najbardziej do mnie przemawiały, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo jakościowy materiał. I pierwszy od dawna, który nie jest przeprodukowany, nie ma aż tak komercyjnego podejścia do tych piosenek. Dużo przyjemności mi ta płyta dostarczyła i no pewnie jak to w przypadku country, dostać to na żywo, nawet jeżeli jest to country alternatywne, w naszym kraju się nie będzie dało, ale są kraje okoliczne. Orwilla Pecka występował w zeszłym roku na Metronomie. Wprawdzie Metronom to nie jest ten sam Metronom, została zmieniona lokalizacja. W tym momencie ten festiwal współorganizuje Live Nation. No ale był tam Orwilla Pecka i to trzeba odnotować. I no jest szansa, że na jednym z kilku innych festiwali czeskich się pojawi.

0: Przygotowujemy te audycje w momencie, kiedy już temperatura spadła do realiów jesiennych, co nie ukrywam, trochę mnie raduje po tym, jak intensywne było to lato. Co powoduje trochę większe natężenie chęci do słuchania rzeczy, które w estetyce jesiennej się obracają. No i fakt tego, że po dłuższej przerwie, kilkuletniej, ja w ogóle nie zanotowałem, że ta przerwa była aż tak długa, ale no, trwało to troszkę, bodajże z 5 lat, zaraz sprawdzę, przeliczę dokładnie, 6 nawet, bo ostatnia płyta to był 2020 rok. Powróciła Agnes Obel, czyli no jednak wokalistka, która bardzo dobrze operuje tą taką estetyką opartą trochę na piano, bo to jest jednak przede wszystkim kobieta, która gra na fortepianie, ale ładnie łącząca to z folkiem, z dużą przestrzenią, z jakimś takim, jakby to nie jest dobre może określenie, ale chodzi o opis klimatu, z takim klimatem biegania po lesie wieczorem. I ja to bardzo lubię, mi właśnie w takim wczesnym etapie jesieni takie rzeczy bardzo dobrze wchodzą, więc znakomicie, że akurat w tym roku, akurat w momencie, kiedy temperatura już się zrobiła bardziej jesienna, wydała album The Meaning of Flowers, który jest płytą dobrą, kolejną, porządną płytą Agnes Obel. Nic się nie zmieniło przez te 6 lat, to jest dalej taka sama muzyka, jak była na poprzednich albumach i dobrze. Zero odkrywania Ameryki, ale bardzo mi się to podoba.
1: Podobną artystką jest z takich rejonów jest Marisa Nadler, o której nie przyniosłem, ale mówię o niej dlatego, że wiemy, że Marisa Nadler będzie w Europie w przyszłym roku. Jeden festiwal został zapowiedziany w Holandii w lutym, to jest Grauzone, który temu gdzieś miałem na radarze. Pojedziemy wprawdzie na inny czeski, folkowo-metalowy, o czym pewnie jeszcze będzie okazja powiedzieć. Niemniej, no może jakiś koncert, jakaś trasa zobaczymy. Ja z kolei przyniosłem... Pierwsza rzecz to jest uoficjalnienie nagrań, których część usłyszeliśmy na koncercie Matta Berningera na Nos Alive. Ukazała się na dniach epka od Tape It Up, na której są po pierwsze piosenki, które takie jak Martini Mi Fazzo, które wybrzmiało właśnie na tym pod, bo to w zasadzie tak formalnie nie jest Lizbona, ja cały czas mówię, że to jest festiwal w Lizbonie, ale to jest takie pod Lizbonie, można powiedzieć, takie przedmieścia. Nie wyliczają się formalnie z tego, co patrzyłem jako część miasta. Całkiem niezła epka, mamy tam też cover Blue Monday, który kilka z tych nagrań już ukazało się wcześniej, kilka na tej epce, swoją drogą ta epka trwa, nie wiem czy to jest przypadek i co to za przypadek, ale ona trwa 21 minut 37 sekund. Nie wiem kto to wymyślił i czy Matt Berninger ma
0: świadomość tego,
1: ludzi w wytwórni albo związanych z nim, którzy wiedzą co to oznacza dla Polaka, niemniej zawsze się można uśmiechnąć. Epka jest naprawdę dobra. No i za chwilę podobno jakieś nagrania The National, o czym mówił Matt na koncercie i o czym ja też mówiłem przy okazji. Zobaczymy, czy to będzie jesień, czy to będzie przyszły rok. Niemniej coś się szykuje. No i rzecz ostatnia z tych przygotowanych teraz to cosplay muzyki brazylijskiej, bo za to nie są odpowiedzialni Brazylijczycy. Trafiłem podczas nadrabiania różnych nowości na debiutancki krążek duetu Curio Curio, czyli aktorka składający się z aktorki, piosenkarki i też tekściarki Luizy Monteiro, która mieszka w Austrii, i producenta i muzykę Dustina Brauna z Niemiec. I jak na to, że to jest projekt stricte studyjny, który gra koncerty, no ale jednak mamy tutaj producenta i piosenkarkę, to brzmi to naprawdę bardzo kompetentnie. To jest muzyka, która naprawdę brzmi jakby była z Brazylii, co w przypadku takich cosplayowych rzeczy trafia się rzadko. I bardzo ten album polecam. Nie ma póki co, te koncerty są tylko pojedyncze. Czy to w ogóle będzie trasa studyjna, to nie wiem, no bo jak już wspomniałem, producenta mamy żyjącego Niemca, żyjącego w Niemczech, i mamy wokalistkę, która mieszka w Austrii, więc może to nie być wcale takie proste, ale jeżeli jakaś trasa festiwalowa się pojawi, to jak najbardziej zachęcam, to może być bardzo, bardzo pozytywny akcent festiwalu, pewnie raczej na początek niż na koniec, no chyba, że to będzie festiwal showcase'owy. Bardzo dobre piosenki, bardzo dobra płyta. I w sumie do tej aury coraz zimniejszej na rozgrzanie jak najbardziej mogą takie dźwięki pasować.
0: Tak, to też jest kwestia tego, że no poza umacnianiem się w moodzie jesiennym, to czasem warto jednak, żeby się nie zatopić totalnie w tym klimacie, zagrać sobie coś na przełamanie, więc nie słuchałem akurat, ale to brzmi jak dobra okazja do tego, żeby to zrobić, więc pewnie się zapoznam.

0: Jesień, która nam się rozpoczęła, to między innymi też sezon chorobowy, a jak sezon chorobowy, to medykamenty przeróżne, czyli zespół Medicine, który ty, z tego co pamiętam, grałeś niedawno, ale z tej płyty, która wyszła po długiej przerwie, jak dobrze pamiętam. Popraw mnie, jeżeli się mylę, bo wydaje mi się, że to był właśnie nowinka podówczas. A ja zagrałem z tej okazji inaczej. To, że ty ich zagrałeś, przypomniało mi o tym, że oni istnieją jakiś czas temu, więc zaskoczyło mi to w głowie podczas przygotowania się do tej audycji. Przyniosłem dwa utwory z debiutu Shot for Self-Living, który składa się z piosenek, powiedzmy, jakby dwojakiego rodzaju, bo one wszystkie są najpopowo shoegaze'owe i takie dreamujące, używając anglicyzmu. Natomiast one są albo bardzo krótkie, 3 minutówki, albo dość długie. Przyniosłem więc dwie jakby reprezentantów obydwu krańców tego spektrum, czyli rozpoczynający ten album, utwór One More, który trwa minut 9, no i krótszy Defective, który akurat jest 4-minutowy, ale no niewiele jest krótszych rzeczy na tym albumie poza nim.
1: No i do Medicine została nagrana kolejna rzecz tegoroczna, ale to już nie jest płyta z lipca, sierpnia czy nawet września, tylko płyta z lutego. Cały czas nadrabiam i cały czas to nadrabianie nie ma końca. Zespół, który kiedyś nazywał się Sports, teraz nazywa się Remember Sports. Jest już trochę mniej emo, teraz jest bardziej pop-punkowo, nawet są na tej płycie elementy i to całkiem sporo alt country. Bardzo dobre piosenki, raczej z tych krótkich. Najdłuższa ma 5 minut, ale i to jest zdecydowanie ponad, i to jest zdecydowanie najdłuższy kawałek. I no, słychać, że zespół dojrzał już. Te ich dylematy i boje z życiem nie są aż tak dramatyczne, jak były, jak to u zespołów zahaczających o emo, ale oczywiście dalej pojawiają się te problemy. No i sama płyta bardzo zwarta, to nawet ten album nie ma nawet 40 minut i może ten album stanowić też dobry przyczynek do tego, żeby poznać dyskografię grupy, bo no tych płyt jest już 6 i całkiem spora ewolucja nastąpiła od garażowego brzmienia po już takie bardziej wygładzone, lepiej wyprodukowane i dobrze zrobione piosenki. No, to jest zespół mniej więcej z tych rejonów, w których mogłoby wylądować Wednesday, ale nie w tym slocie, w którym Wednesday na ofie miało grać w zeszłym roku, ale na tym, w którym ostatecznie wylądowało przez problemy samolotowo-wulkanowe, o, tak to nazwijmy, bo bodajże taki był powód tego opóźnienia koncertu i przeniesienia na inny dzień i godzinę.

0: Żegnamy się w tym momencie, ale trzeba omówić, co się działo chwilę temu na antenie, co się będzie działo za chwileczkę. Standardowo, albo może nawet nie tyle standardowo, co po prostu często dla nas zdarza się tak, że zamykamy sekcją metalową, a potem jazzową, bądź tylko metalem, albo tylko jazzem. Dzisiaj się zdarzyło, że zdarzyło się tak, że mamy jedno i drugie. Sekcja metalowa jest w moim wypadku sponsorowana przez dwa utwory z debiutu formacji Koroner. To jest rzecz inspirowana tym, że no, zbliża się koncert w Krakowie i w Warszawie na początku października. Przypomniał mi o tym jakby nasz de facto już w tym momencie wspólny znajomy pod pseudonimem Drbniula. Pozdrawiam serdecznie, który wybiera się w Warszawie. Ja jeszcze nie wiem, czy będę w Krakowie podówczas, ale być może też się gardę, bo ta płyta ostatnia była świetna.
1: Ja jestem na pewno, bo tu nie tylko Koroner jest tam w składzie, tam są trzy dobre zespoły. No, i szczególnie drugi mnie zachęca, czyli Tarpont.
0: Tak. Więc no, jakby moja obecność jest zależna od tego, czy mnie nie wyślą w delegację służbową, zobaczymy. natomiast no, płyta debiutancka Corona Rock, której nie słuchałem wcześniej, przyznam szczerze, okazała się być tak samo świetna jak nowe dokonania, szczególnie z uwzględnieniem tej płyty powrotnej, ubiegłorocznej. No i do tego Uncle Ace in the Acid and the Deadbeats, którzy wydali nowy album, którego jeszcze nie słuchałem, ale uśmiechnąłem się szeroko, kiedy zobaczyłem tę zapowiedź, więc sięgnąłem sobie do jednej ze starszych płyt i zagrałem dwa utwory. I Will Cut You Down and I'm Here to Kill You, a ty dorzuciłeś do tego Islandię.
1: Tak, zespół black metalowy, zespół islandzki, premiera z czerwca, no ale mało to czerwcowe granie, więc nic dziwnego w sumie, że gdy jesień wtedy była zapasem, teraz już jest. Dopiero ten album odkryłem, album Gnacia w Eldi Guts. Bardzo dobre granie, trochę techniki też tutaj jest, ale jest też sporo klimatu. I nawet nie wiem, czy jest sens szukać nazw, do których jest to podobne. Powiem, że to naprawdę jest świetny album i sporo blastów, sporo skrzeków, ale nie Józef skrzeków dla fanów takich brzmień. Świetna rzecz i też wcale nie jakaś zamknięta na inne inspiracje, bo spoza metalu jakiejś rzeczy też tu słychać. No i na sam koniec ode mnie jazz. W dwóch odsłonach, jedna to Lee Morgan, jedna z kilku płyt, które ukazały się pośmiertnie. Lee Morgan zmarł w 72 roku i od roku 79 do 81 była seria archiwaliów czterech płyt. Pierwsza z nich to Sonic Boom. Tyle, że to są archiwalia, które brzmią jak całe albumy przygotowane do wydania. W 100%, które ukazały się tak jak w takim kształcie, w jakim powinny. Więc no, świetne rzeczy, wszystkie cztery polecam. Nie tylko Sonic Boom, ale też następujące po nim Tomcat Taro Infinity i z nowości Jasmine Myra, która ukazała się w maju. To jest jazz już bliski ambientu, dlatego na sam koniec, na zamknięcie audycji, jeden fragment. Nic się za bardzo nie zmieniło, jeżeli chodzi o Jasmine Myrę. To są cały czas podobne dźwięki, ale cały czas na bardzo, bardzo dobrym poziomie.
0: Jeżeli zaś chodzi o mnie, to do sekcji jazzowej więcej było ode mnie sekcji metalowej, sekcję jazzową domykam fragmentem, który nie jest stricte jazzowy, natomiast klimatycznie jest już w miarę blisko. Mianowicie Maniucha Bikont przecięła swoje szlaki z Triem Bastarda. Nagrali wspólną płytę pod wymownym tytułem Ale Będzie i faktycznie jest. Bardzo cenię sobie Trio Bastarda, Maniuchę również, ale po prostu rzadziej trochę słucham, rzadziej wracam. Być może jest to błąd, ale Obydwa podmioty wykonawcze, które tutaj kolaborują, bardzo mocno szanuję i bardzo dobrze też ze sobą współgrają, bo są bytami funkcjonującymi trochę na przecięciu podobnych stylistyk. Tria Bastarda to jest muzyka klasycyzująca, czerpiąca z estetyki żydowskiej, nierzadko Maniucha Bikont ma z kolei inklinację takie do muzyki tradycyjnej. I to jest rzeczywiście taka płyta. Szukam lepszej frazy, ale chyba nie będę miał lepszej. Proszę tego nie brać jako coś negatywnego, bo chodzi mi o to, żeby to brzmiało pozytywnie. Jest to płyta wiejska w dobrym tego słowa znaczeniu i to jest przemiła sprawa. Słyszymy się za tydzień, jeszcze nie wiemy z jakim motywem
1: Nie, no wiemy,
0: przychodzą.
1: pluchę chcieliśmy robić po prostu.
0: A, faktycznie,
1: Takie
0: faktycznie. Tak,
1: typowo jesienne
0: to już za
1: brzmienie.
0: tydzień, faktycznie. No. Okej, cieszę się, że mi przypomniałeś, bo faktycznie było to już ustalone. Dobra, że to już, żeby się nie wykopyrknąć o nic innego, muszę kończyć. Dziękujemy za dzisiaj, Piotr Borobi.
1: Jakub Buszak.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Mamy dzisiaj piątek, drugi dzień października i 275 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Antoni i Teofil, ale także Aleksandra i Stanimir. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo, moi drodzy, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. No, jakoś można to chyba powiązać ze sobą. Dodatkowo Dzień Anioła Stróża też się może przydać i Światowy Dzień Uśmiechu, moi drodzy. Dodatkowo jeszcze Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. To już tak bardzo poważnie, a już zupełnie przyziemnie, moi drodzy. Dzisiaj startuje nowy rok akademicki. Oficjalnie startuje nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej. Jednym słowem, inauguracja roku akademickiego 2026 na 2027. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że jutro w kwadracie Hallas koncertować będzie, czyli takie ostrzejsze brzmienia. To o godzinie 20. Natomiast w klubie Studio, to tak dla równowagi, bardziej polsko, bardziej swojsko, a będzie SBB, legendarne SBB, czyli Skrzek Antimos i Piotrowski. A generalnie kiedyś rozwijano to jako Silesian Blues Band. Koncert, no panowie swoje lata mają, ale mimo wszystko, no jednak mimo wszystko, moi drodzy, ten sznyt i ten muzyczny image na pewno zostanie zachowany. Klub Studio, godzina 20, również jutro. Oczywiście serdecznie zapraszam. Ci, którzy mieliby ochotę na, powiedzmy, inne zapędy muzyczne, to mogę wam podpowiedzieć, że w Enceku Mateusz Ziółko będzie tak trochę nostalgicznie prezentował utwory. Myślę, że też się może wam to spodobać. A jeżeli chodzi o kino,

to bardzo, ale to bardzo sympatyczne. No i jeszcze uwaga, 18.10 dźwiękiem polskim, cokolwiek by to miało oznaczać. No i informacje bieżące. No cóż ja mogę powiedzieć? Powtórzę jeszcze raz. Dzisiaj o godzinie 10.30 inauguracja roku akademickiego Politechniki Krakowskiej. Wydziałowe inauguracje odbyły się wczoraj i przedwczoraj. W związku z tym mamy tutaj konstans i pełną jasność. Jutro z kolei też inauguracja, ale uwaga, uwaga, w koszykówce w pierwszej lidze kobiet na Politechnice, bo w hali na Kamiennej o 15. W sobotę o 15. 3 października 2026. Sobota, godzina 15. Mecz Akopol Korona 1919 AZS Politechnika Krakowska przeciwko GMM Inox Merger Logistik Pantery Łańcut. To wszystko na ulicy Kamiennej 17, czyli w naszej pięknej hali sportowej, moi drodzy. Zapraszam jutro na mecz. No i informacje bieżące, prawie że nowinkowe, moi drodzy, a w zasadzie ściśle nowinkowe, no bo jak też to inaczej powiedzieć. Ja podpowiem, że transmisja z inauguracji, retransmisja będzie, moi drodzy, to na pewno nie ulega wątpliwości. Dodam jeszcze od siebie i nie tylko, że jakby co do czego, to uwaga, uwaga, uwaga, macie szansę słuchać Radia Nowinki na okrągło całą dobę, bo oczywiście gramy tylko i wyłącznie dla was. A co za tym idzie, jesteśmy do waszej dyspozycji cały czas non-stop. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie resztę macie już załatwioną. A skoro już to wyjaśniłem, to dodam, że jak już wyjdziecie, to my gwarantujemy oczywiście doskonałą atmosferę, ciekawą muzykę, no i jeszcze ciekawsze tematy poruszane w programach. To oczywiście dla was, a dla wybrańców, znaczy wybrańców może nie przesadzajmy, moi drodzy, osób, które chciałyby spróbować swoich sił w realizacji i prowadzeniu programów radiowych, proponuję zgłoszenie się do nas w celu ewentualnego zgłoszenia akcesu do działalności programowej czy technicznej w ramach Radia Nowinki, czyli realizacja programów, prowadzenie programów, przygotowywanie materiałów. To wszystko możecie się dowiedzieć, nauczyć, no i przede wszystkim realizować w ramach programów Radia Nowinki, no bo w końcu nie tylko dla was, ale i od nas coś wychodzi. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę, że jutro i pojutrze rano powtórki programów wieczornych zmieniającego tygodnia, to przez weekend oczywiście, w sobotę o 17.00 informacyjny program powtórkowy, a o 20.00, no może mniej powtórkowy, bo powiedzmy no prapremierowy, o to chyba najlepsze określenie, czyli z naszej odkurzonej materiały, które bardzo, ale to bardzo dawno nie były na naszej antenie prezentowane. To oczywiście dla was jutro i pojutrze, a dzisiaj wieczorem o 21.00 herbatka, na którą zaprasza was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

Teraz bardzo proszę wszystkich Państwa o zajęcie swoich miejsc. Achurowi kantata bardzo dziękuję za wykonanie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dobra informacja, jedna z wielu dobrych, które będą dzisiaj się pojawiały na naszej ceremonii, jest taka, że...

0: Roku akademickiego z pewnością odniesień związanych z szeroko pojętym życiem akademickim, wkraczającym w kolejną fazę, znaleźć można naprawdę sporo. Podobnie zresztą jak odniesień do Tadeusza Kościuszki w czasie dzisiejszej uroczystości, ale nie chciałbym teraz już na samym jej starcie uprzedzać wszystkich faktów, więc tu na razie postawię wielokropek. Dodam tylko, że na naszym kampusie stanął dziś zabytkowy balon Kościuszko, jeden z najstarszych w Polsce i na świecie balonów na ogrzane powietrze, który zapewne Państwo mieliście okazję zobaczyć, zmierzając na miejsce dzisiejszej uroczystości. Chcę tutaj już na wstępie dodać, że na czas naszej ceremonii balonu użyczyło Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, za co oczywiście niezmiernie dziękujemy. I krótka informacja, bo myślę, że to jest ważny element, ktoś powie detal. Otóż czasza, powłoka balonu stanowi prawdziwe dzieło sztuki. Biało-czerwona szachownica, monumentalny 6-metrowy wizerunek naszego patrona, a także symbole polskie i amerykańskie, podkreślające wspólne dziedzictwo historyczne obu narodów. Projekt graficzny przygotował na początku lat 80. minionego stulecia amerykański pasjonat baloniarstwa Harvey Hubble, a zanim balon trafił do Polski, odbył niezwykłą podróż po Stanach Zjednoczonych, startując z miejsc związanych z działalnością Tadeusza Kościuszki, m.in. Saratogi, West Point, no a dziś artefakt, tak jak wspomniałem, specjalnie dla Państwa na terenie naszej uczelni. Teraz o zabranie głosu proszę jego magnificencję rektora Politechniki Krakowskiej, profesor, doktor habilitowany inżynier Andrzej Szarata.
1: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że na tłoku tych dużych spraw, które w tej chwili mamy wszyscy, znaleźliście czas, żeby przyjść do nas i towarzyszyć nam w tym bardzo ważnym dniu. Pozwólcie Państwo, że zaproszę i przeczytam imiennie i podziękuję osobiście wszystkim za obecność, zwłaszcza naszym gościom, którzy przyjechali po to, żeby pokazać, że Politechnika jest dla nich ważna, że Politechnika ma dla nich duże znaczenie i wiążą wielkie plany z naszą uczelnią. Bardzo serdecznie witam panią Katarzynę Matosik-Lipiec, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jest z nami pani Katarzyna Pasiut, zastępczyni dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w imieniu pana marszałka Łukasza Smułki. Bardzo dziękuję. Jest z nami pan Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich. Jest z nami również pani Lucyna Gajda, dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w zastępstwa pana wojewody. Dziękuję bardzo za obecność. Witam pana Stanisława Krasika, pełniącego obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam panią Jolantę Mączkę, dyrektor Wydziału Administracyjnego Kuratorium Oświaty, która zastępuje panią kurator Gabrielę Szoską. Dzień dobry. Jest z nami pan Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw rozwoju kultury fizycznej. Dziękuję bardzo, że pan z nami jest. Mam do państwa wielką prośbę. W naszym środowisku akademickim krakowskim mamy taki zwyczaj, że gości powitamy później już na końcu jednymi gromkimi oklaskami. Witam serdecznie pana Krzysztofa Świerczka, starostę powiatu w Miechowie. Jest z nami również pan Rafał Kukla, burmistrz Gorlic, nasz absolwent. Bardzo miło mi gościć przedstawicieli korpusu konsularnego, panią Gretchen Carteon, witam serdecznie. Dzień dobry, konsul generalną Stanów Zjednoczonych. Jest z nami pani Oresta Starak, konsul generalny Ukrainy w Krakowie. Jest z nami również pani Utarsan Çakır, konsul honorowa Mongolii w Krakowie. Witam serdecznie pana Ziada Raufa, pełnomocnika rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce. Bardzo serdecznie witam autora dzisiejszego wykładu, pana Pawła Biela, członka zarządu firmy Newag. Witam serdecznie pana profesora Piotra Moncarza, prezydenta i dyrektora zarządzającego Poland in Silicon Valley Center for Science and Innovation. Dzień dobry, panie profesorze. Bardzo serdecznie witam rektorów i prorektorów krakowskich i polskich uczelni. Są z nami pan profesor Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest z nami pan profesor Bernard Ziembicki, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Witam serdecznie pana księdza profesora Roberta Tyrałę, rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Wiem, że będzie lada chwila. O, przyszedł pan Barczyk. Dzień dobry, Kazimierzu. Witam serdecznie. Wcześniej cię wyczytałem. Jest z nami pani doktor Bianka Godlewska-Dzioboń, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Witam serdecznie pana profesora Wojciecha Macyka, prorektora do spraw nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest z nami pan profesor Andrzej Bogdał, prorektor do spraw kształcenia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Witam serdecznie pana profesora Piotra Różańskiego, prorektora do spraw kształcenia i współpracy międzynarodowej Akademii Muzycznej w Krakowie. Dzień dobry. Jest z nami pan profesor Andrzej Klimek, pełniący obowiązki prorektora do spraw nauki Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie. Dzień dobry. Witam serdecznie panią profesor Joannę Kubicz, prorektor do spraw upowszechniania dorobku Akademii Sztuk Pięknych. Dzień dobry. Witam serdecznie pana profesora Przemysława Kowalczewskiego, prorektora do spraw nauki Uniwersytetu Andrzeja Frytrza Modrzewskiego w Krakowie. Bardzo miło mi gościć pana Bartosza Stępnia, prezesa Instytutu Badań i Komercjalizacji Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Są z nami również rektorzy Politechniki Krakowskiej poprzednich kadencji. Witam gorąco pana profesora Kazimierza Furtaka i pana profesora Józefa Gawlika. Dzień dobry. Witam serdecznie przedstawicieli Bractwa Kurkowego, którzy są z nami tutaj dzisiaj. Bardzo się cieszę, że panowie znaleźliście czas i dołączyliście do naszego dzisiejszego dnia. Dzień dobry. Witam generała Wojska Polskiego w stanie spoczynku, pana doktora Mieczysława Bienika. Jest z nami również pan pułkownik Bogdan Drąg, komendant 3. Regionalnej Bazy Logistycznej. Witam serdecznie podpułkownika Straży Granicznej, pana Przemysława Juszczaka, inspektora ochrony danych komendanta Karpackiego Wydziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Witam starszego brygadiera Michała Polaka, zastępcę małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Jest z nami brygadier Łukasz Szewczyk, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Witam młodszego inspektora Wojciecha Karnasa, pierwszego zastępcę komendanta miejskiego policji w Krakowie. Dziękuję jednocześnie za pomoc przy naszym pochodzie. Jest z nami młodszy inspektor Wojciech Matras, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Raczej panu naczelnikowi powinien zwłaszcza dziękować. Witam pana brygadiera Łukasza Wolaka ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Są z nami również przedstawiciele instytucji naukowych. Witam panią profesor Natalię Sobczak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Bardzo gorąco witam pana profesora Bogdana Fornala, zastępcę dyrektora do spraw naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. Jest z nami pani profesor Maria Kaszyńska, przewodnicząca Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, a także przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Witam serdecznie panią profesor Justynę Kobylarczyk, przewodniczącą Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Jest z nami pan profesor Stanisław Nadzi, członek, korespondent Polskiej Akademii Nauk, oddział z Krakowie. Witam pana Mariusza Dobrzenieckiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest z nami również pan profesor Filip Pachla, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Witam Bogdana Bisia-Lisowskiego, przewodniczącego Polskiej Rady Architektury. Jest z nami również pan Marcin Buczek-Palczyński, wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dzień dobry. Witam pana Marka Kaszyńskiego, przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Witam panią Małgorzatę Boryczko, powiatową inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie, powiat grodzki. Bardzo miło mi gościć pana profesora Pawła Pichniarczyka, dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych i Krakowskiego Instytutu Technologicznego. Jest z nami pan dr Marek Nowak, dyrektor Centrum Metali Lekkich w Skawinie, sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Metali Nieżelaznych. Dzień dobry. Witam pana profesora Piotra Warszyńskiego, dyrektora Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni imienia Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Witam pana doktora Roberta Geryło, dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej. Jest z nami również pan profesor Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAK. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Głównego Urzędu Miar, pana Andrzeja Kurkiewicza. Dzień dobry. Miło mi, że są z nami również pani Barbara Dzieciuchowicz, prezes Zarządu Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Pan Piotr Hrabia, prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa w Krakowie. Pan Łukasz Żyła, członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Witam panią Józefę Majerczak, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, oddział w Krakowie. Jest z nami pan dr Jacek Paś, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Naczelnia Organizacja Techniczna. Witam pana Andrzeja Kucharskiego, prezesa Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Witam pana Dawida Laska, prezesa Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Jest z nami również pan Artur Wiąk, prezes zarządu Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna. Witam pana Andrzeja Kuliga, prezesa zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego. Jest z nami również pan Marek Kabaciński, prezes zarządu i dyrektor generalny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Dzień dobry. Witam pana doktora Adama Januszko, prezesa zarządu Niewiadów, Polska Grupa Militarna. Jest z nami pan Radosław Włoszek, prezes zarządu Koleje Małopolskie. Witam serdecznie panią Jolantę Nowakowską, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dzień dobry, panie prezes. Pana Piotra Drążkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Ekonomet. Dzień dobry, panie prezesie. Jest z nami również pan Janusz Madej, wiceprezes naszego Stowarzyszenia Ekonomet. Witam również pana Roberta Karwasza, prezesa Public Transport Service. O tej firmie jeszcze będzie dzisiaj kilka słów. Cieszę się, że z nami są również przedstawiciele firm i instytucji państwowych, którymi Politechnika od wielu, wielu lat współpracuje. Tu gorąco witam pana doktora Rafała Świerczyńskiego, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie i jednocześnie przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Krakowskiej. Jest z nami pani doktor Aleksandra Burczyk, prezes Zarządu Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, również członkini naszej Rady Uczelni. Witam również pana Marcina Styrnę, wiceprezesa zarządu Tauron Nowe Technologie, członka Rady Uczelni Politechniki Krakowskiej. Jest z nami również pan Stefan Życzkowski, przewodniczący Rady Strategicznej firmy Astor. Jest z nami pan Tomasz Guzik, członek zarządu dyrektora pionu realizacji przemysłowych Mostostal Kraków. Witam serdecznie pana Andrzeja Tombińskiego, prezesa zarządu firmy Rebał. Już kończę. Witam panią Krystynę Pietrzykowską, dyrektor Centrum Technologicznego Hitachi Energy. Dzień dobry pani dyrektor. Witam pana Sławomira Kunkę, managing director w firmie IBM Software Laboratory w Krakowie. Jest z nami również pan Jacek Juszkiewicz, pełnomocnik zarządu do spraw komunikacji zewnętrznej kopalni soli Wieliczka. Dzień dobry. Witam pana Zygmunta Berdychowskiego, przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, pana Tomasza Płonkę, engineering director Knorr-Bremse Polska. Jest z nami pan Dariusz Ciesielski, kierownik działu inżynierii systemów mechanicznych w firmie Knorr-Bremse. Witam serdecznie pana Roberta Pasikowskiego, inspektora okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Jest z nami pan Jan Grygier, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Jest z nami pan dr Łukasz Cieślik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Witam serdecznie panią Agnieszkę Ślubowską, która jest dyrektorem Urzędu Statystycznego w Krakowie. Witam Roberta Jakubiaka, zastępcę dyrektora do spraw inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Witam serdecznie panią Barbarę Kazimirowicz, zastępczyni dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Witam pana Krzysztofa Jakubika, zastępcę dyrektora oddziału okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie. Jest z nami również pan Tadeusz Wójtowicz, zastępca dyrektora administracyjno-technicznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oddział w Krakowie, naszego sąsiada. Witam Rafała Kulczyckiego, dyrektora Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, pana Marka Kitlińskiego, prezesa zarządu Termocement spółka z o.o., pana Jarosława Gołuszkę, prezesa zarządu Klinika Budowlana spółka z o.o., pana Wojciecha Szemprucha, prezesa zarządu Agabau Service. Dzień dobry. Pana Sebastiana Nowaka, prezesa zarządu Primost Południe. Jest z nami pan Wojciech Grzalecki, prezes zarządu Agencji Szkolenia i Promocji Kadr, a także pan Piotr Ślusarek, prezes zarządu La Strada Catering spółka z o.o. Witam Daniela Kostrzewę, prezesa firmy Szok, Jarosława Laseckiego, właściciela zamku Bobolice, Marka Drożdża, wiceprezesa zarządu Rekma, pana doktora habilitowanego Wojciecha Cyrula, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Jest z nami pan Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, pan Tomasz Ulman, dyrektor firmy PCG Akademia, także pan Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego. Bardzo witam serdecznie, panie dyrektorze. Pan Mateusz Prędota, dyrektor Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie, też do nas dołączył. Pani Katarzyna Filianowicz, kierownik działu rekrutacji i rozwoju pracowników w firmie Unibep. Dzień dobry pani. Pan Zygmunt Fura, prezes Zarządu Krajowego Polskiego Klubu Ekologicznego. Dzień dobry, Zygmunt. Witam serdecznie pana Marcina Franca, prezesa i właściciela firmy DotConnect. Pana Michała Baczkowskiego z Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członka Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. I pana Pawła Domino, prezesa Fundacji Politechniki Krakowskiej UF. Brawo dla wszystkich. Witam was serdecznie. Chciałbym serdecznie powitać również fundatorów i przedstawicieli fundatorów wręczanych dzisiaj nagród, szczególnie panią Ewę Magierę-Szempruch, córkę niedawno zmarłego pana profesora Jacka Magiery. Dzień dobry. Pana doktora inżyniera Sebastiana Patera, który reprezentuje Fundację Wspierania Młodych Talentów, pana profesora Janusza Magiery. Witam bardzo gorąco pana Zbigniewa Engela juniora. Nie trzeba przedstawiać nic więcej. A także pana doktora Stanisława Zimnocha, darczyńca Funduszu Rozwoju Przejazdów Drogowo-Kolejowych. Dzień dobry panie Stanisławie. Witam oczywiście laureatów, laureatki. tych nagród. Witam przedstawicieli rodziny Stella Sawickiej, pana Mateusza Stella Sawickiego. Bardzo mi miło, że dołączyłeś do nas. Witam serdecznie Senat Politechniki Krakowskiej, uczestników posiedzeń Senatu z głosem doradczym. Witam prorektorów, dziekanów wydziałów oraz panią dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej, a także panią kanclerz Politechniki Krakowskiej. Witam wszystkich państwa, którzy towarzyszą nam przed ekranami monitorów, śledząc transmisję online. Ale szczególnie gorąco witam najważniejszych uczestników naszej dzisiejszej uroczystości. Nowych studentów Politechniki, którzy zostaną dzisiaj imatrykulowani w państwa obecności. Poproszę o gromkie brawa dla wszystkich.
0: Szanowni państwo, zanim oddam ponownie głos panu rektorowi, z ogromną przyjemnością informuję, że z okazji roku, inauguracji roku akademickiego, uczelnia otrzymała gratulacje i życzenia. Między innymi od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego. Pozwolą państwo, że odczytam fragment listu od pana prezydenta. Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, szanowni państwo profesorowie, drodzy studenci i doktoranci, panie i panowie. Serdecznie pozdrawiam całą społeczność Politechniki Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki zgromadzoną na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2026/2027. Szczególnie wymownym patronem tutejszej wspólnoty akademickiej jest Tadeusz Kościuszko. Znamy go przede wszystkim jako naczelnika insurekcji i bohatera walk o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych. Był jednak również doskonale wykształconym inżynierem, który swoją wiedzę potrafił wykorzystać w praktyce. Projektował umocnienia, rozwiązywał konkretne problemy techniczne, a swoje umiejętności oddawał w służbę sprawie, którą uważał za słuszną. Jego biografia przypomina, że wiedza nie istnieje w próżni. O jej znaczeniu ostatecznie decydują cele, którym służy. To ważne przesłanie także dla współczesnych inżynierów. Technologia daje człowiekowi coraz większe możliwości, a wraz z nimi nakłada na niego coraz większą odpowiedzialność. Od inżyniera zależy nie tylko to, czy stworzone przez niego rozwiązanie działa. Powinien on również stawiać pytanie, komu i czemu ono służy. Dlatego dobrze wykształcony inżynier musi łączyć wiedzę, twórczą odwagę i rzetelność z poczuciem odpowiedzialności za konsekwencje własnej pracy. Wszystkim studentom, a szczególnie tym, którzy po raz pierwszy przekraczają dzisiaj progi uczelni od ponad 80 lat kształcącej polskich inżynierów i rozwijającej rodzimą myśl techniczną, życzę, by czas spędzony na Politechnice Krakowskiej był okazją, aby nauczyli się państwo nie tylko znajdować właściwe odpowiedzi, lecz także dostrzegać problemy, których rozwiązania jeszcze nie znamy. Na tym przecież polega istota pracy inżyniera, na odwadze mierzenia się z tym, co dotąd wydawało się niemożliwe. Kadrze naukowej i doktorantom Politechniki Krakowskiej życzę pomyślnego roku akademickiego. Niech przyniesie on ważne osiągnięcia, udane przedsięwzięcia badawcze i dydaktyczne oraz rozwiązania, które będą dobrze służyć polskiej gospodarce, państwu i społeczeństwu. Quod bonum felix faustum fortunatum quesit, z poważaniem, Karol Nawrocki. Szanowni państwo, lista adresów gratulacyjnych będzie dostępna na naszej stronie internetowej pkedu.pl i na bieżąco aktualizowana. A już teraz, zgodnie z tym, co powiedziałem przed momentem, oddaję głos panu rektorowi. Pora na wystąpienie profesora Andrzeja Szaraty.
1: Dzień dobry państwu jeszcze raz. To jest ważny moment w uroczystościach inauguracji. Wystąpienie rektora. Postaram się państwu przedstawić pokrótce, w którą stronę Politechnika zmierza, co nam się udało osiągnąć i jak ważna jest obecność tych wszystkich państwa, których tutaj dzisiaj wyczytałem. Jak ważna jest dla rozwoju Politechniki, dla procesu kształcenia, ale również dla całego środowiska naukowego. W ubiegłym roku, jak państwo pamiętacie, mieliśmy jubileusz 80-lecia powstania Politechniki Krakowskiej. W tym roku kolejny jubileusz, tym razem jest to 50-lecie nadania Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Pan ówczesny rektor, pan profesor Bolesław Kordas w 1976 roku uruchomił tą procedurę, wszczął tą procedurę nadania imienia. Proszę pamiętać, że jesteśmy jedyną cywilną uczelnią, która nosi na imię tego patrona. Jest to dla nas również duże zobowiązanie, dlatego że Tadeusz Kościuszko był osobą, która idealnie wpisuje się w wartości i w profil naszej uczelni. był świetnym dowódcą, świetnym generałem, świetnym inżynierem, ale również artystą. Pamiętacie Państwo z ubiegłego roku hasło Politechniki: nauka, technika, kultura, sztuka. Dokładnie to samo realizował Tadeusz Kościuszko. Mamy w naszym Muzeum Politechniki Krakowskiej liczne grafiki autorstwa pana generała, a także zapisy jego utworów muzycznych, które komponował, które tworzył. Ale ten patron również jest dla nas zobowiązaniem. Musimy kształtować postawy patriotyczne, odpowiedzialne wśród naszych studentów i mam nadzieję, że nam się to udaje robić. Tyle jeżeli chodzi o wprowadzenie, a przejdźmy teraz do rzeczy, które są bieżące. Ostatnio dowiedzieliśmy się o wynikach ewaluacji działalności naukowej na uczelniach. Politechnika bardzo dobrze wypadła w tej ocenie. Na wszystkich inauguracjach wszyscy rektorzy chwalą się rozwiązaniami, pokazują stan rankingi, w których te wyniki są dobre. Ja tych rankingów pokazywał nie będę, wystarczy powiem, że jesteśmy świetni. Zwłaszcza dla trzech wydziałów ogromny sukces. Kategoria plus dla Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu i dla Wydziału Mechanicznego. Jest to tym ważniejsze dla nas, że są to duże wydziały. Osoby, które zajmują się ewaluacją, wiedzą, że jest to trudne do osiągnięcia przy tak dużej liczbie pracowników naukowych, ale one stanowią, te wydziały stanowią fundament Politechniki Krakowskiej. Były od samego początku, były założycielami naszej uczelni, więc ten mocny fundament, na którym budujemy naszą przyszłość, jest zapewniony. Kategoria A, bardzo wysoka kategoria dla Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, wydziału, który w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia powstania, i solidne kategorie B+, które pozwalają na rozwój naukowy i z nadzieją patrzeć w przyszłość dla pozostałych wydziałów. Te wyniki ewaluacji są dla nas bardzo ważne również dlatego, że szkoła doktorska, którą prowadzimy, może dalej działać i dalej możemy rozwijać nasze aspiracje naukowe, wspierając młodych ludzi w ich pomysłach badawczych. Wysokie kategorie naukowe, które uzyskaliśmy, mają również duże znaczenie i przełożenie na nasze aspiracje. Politechnika Krakowska jako jedna z 27 uczelni w Polsce może ubiegać się o dostanie się do tej elitarnej grupy 10 uczelni polskich, których subwencja będzie zwiększona rokrocznie o 10%. 16 września miałem okazję pojechać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawić Politechnikę, przedstawić nasz plan działania, nasz rozwój, to jak widzielibyśmy siebie w przyszłości, gdybyśmy dostali się do tej dużej grupy. Dla nas jest ogromnym sukcesem, że w ogóle jesteśmy. Na 130 publicznych uczelni 27 tylko do tej grupy się dostało, tej pierwszej, która w ogóle ma szansę dalej funkcjonować. Stąd jest to ogromny sukces dla Politechniki. Z nadzieją patrzymy na przyszłość, z nadzieją patrzymy na wyniki oceny, ponieważ wszystkie wskaźniki, które są dla programu IDOB opracowane, wychodzą nam bardzo dobrze. I w tym miejscu właśnie chciałbym bardzo serdecznie pogratulować i podziękować wszystkim pracownikom Politechniki Krakowskiej za waszą ciężką pracę, rozwój naukowy i przyłożenie swojej małej cegiełki do tego, by Politechnika Krakowska rozwijała się i wzmacniała swoją pozycję. I tu wielka prośba do wszystkich przyjaciół Politechniki Krakowskiej. Trzymajcie kciuki. U mnie na prezentacji to lepiej wyglądało niż tutaj. Uwierzcie mi, tam jest napisane, proszę trzymać kciuki. Politechnika zawsze, od ostatnich lat zawsze bazowała na wydziałach. My w tej chwili mamy 8 wydziałów. Jeden z wydziałów chciałbym dzisiaj wyróżnić, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, ponieważ od 1 października tego roku zmienił nazwę. Ten dodatek i transportu pokazuje profil rozwoju naszego wydziału. Zastanawiałem się, jak przedstawić bardzo szybko i tak w takim atomowym tempie, ekspresowym tempie, czym zajmują się nasze wydziały. I chciałem pokazać profil przypisany do każdego wydziału, ale zmieniłem zdanie, dlatego że dostrzegam od dłuższego czasu bardzo mocną współpracę międzywydziałową. Dostrzegam, że te szklane ściany między wydziałami, które były wbudowane, że to jest nasz obszar i nikt do tego nie może wchodzić, zaczyna się przełamywać. Coraz więcej działań, coraz więcej badań, które realizujemy na Politechnice, mają charakter interdyscyplinarny. Jeżeli Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej skupia się na przechowywaniu wodoru, na zbieraniu, przechowaniu wodoru, potrzebuje do tego wsparcia Wydziału Inżynierii Elektrycznej, Komputerowej i Wydziału Mechanicznego. I tak się dzieje w projektach, które są realizowane. Ta interdyscyplinarność bardzo mocno zaczyna dominować. Jest to zaleta wprowadzenia badań naukowych, bo one nie mają wyrwanego z kontekstu sensu. Jest to szersze działanie, które pokazuje siłę i moc moc nauki. Tu chciałbym zwrócić uwagę na z prawej strony schemat. To jest system cyberochrony pojazdów szynowych. Jest to rozwiązanie, które nasi specjaliści wspólnie z firmą PTS przygotowali, wdrożyli te systemy, tak zwane czarne skrzynki, które monitorują, czy przypadkiem ktoś nie próbuje włamać się do systemów sterowania pociągami, są bardzo mocno rozwijane. Duży nacisk na cyberbezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Kwestia biodruku 3D i implantów, bardzo ciekawy wątek i tu znowu kilka wydziałów razem na tym pracuje, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, także Wydział Mechaniczny. Kosmetyki to jest coś, co zaczyna stawać się naszą marką, niedoceniane przez lata, obecnie bardzo mocno komercjalizowany wątek badawczy na Politechnice Krakowskiej. Raz jeszcze gratuluję Wydziałowi Inżynierii Technologii Chemicznej tego kierunku i coraz większych sukcesów, które odnosimy na tym obszarze. Wydział Inżynierii Środowiska, Energetyki, bardzo mocna współpraca dotycząca instalacji, produkcji i zarządzania energią odnawialną. Na Wydziale Mechanicznym robotyka i automatyzacja coraz mocniej się łokciami rozpycha jako dyscyplina. Podobnie jak bardzo mocną pozycję ma Katedra Pojazdów Szynowych i rozwój technologii pojazdów szynowych. Architektura. Marka sama w sobie, najlepszy, największy Wydział Architektury Krajobrazu w Polsce, zajmująca się w zasadzie całym aspektem, wszystkimi aspektami związanymi z projektowaniem i nie tylko budynków, ale również przestrzeni, czyli urbanistyki, architektura krajobrazu, konserwacja zabytków. Mamy takie nazwiska, które wystarczy tylko wspomnieć, każdy od razu wie, o kim mówimy i z jakiej uczelni ta osoba pochodzi. No i Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, o którym przed momentem powiedziałem, wydział, który postawił na dwa mocne kierunki nowe, czyli budownictwo ochronne, a także nowa specjalność budownictwo w inżynierii jądrowej. I to jest bardzo mocny kierunek, który jest tworzony przy współpracy z polską energetyką jądrową, a także z firmą Mostostal Kraków, z Westinghouse, z Bechtel, firmy, które budują elektrownie jądrowe w Polsce. Współpraca z otoczeniem gospodarczym jest dla Politechniki Krakowskiej niesłychanie ważna. To jest w zasadzie fundament naszej pracy. Bez tej współpracy mielibyśmy dużo słabsze wyniki naukowe, dużo gorzej byśmy uczyli naszych studentów, nie mielibyśmy skąd czerpać inspiracji. Stąd jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu, przedstawicielom tych firm, którzy do nas dzisiaj zawitali, za Waszą obecność. Bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami, że przekazujecie nam swoje potrzeby, a my możemy na te potrzeby bardzo szybko realizować. A ta współpraca wymaga dużego wysiłku również z naszej strony, czyli musimy znaleźć czas, musimy poświęcić ten czas Wam, musimy z Wami rozmawiać, musimy znaleźć płaszczyznę współpracy i musimy wiedzieć, w którą stronę podążać naukowo, ale również dydaktycznie, kształcąc kadry, które w przyszłości zasilą Wasze przedsiębiorstwa. Ta współpraca jest dla mnie o tyle ważna, że ona buduje relacje. Wielu naszych absolwentów, którzy osiągnęli sukces, którzy chcą się tym sukcesem podzielić, wielu przyjaciół Politechniki Krakowskiej, z którymi się świetnie współpracuje, którzy dla nas znajdują czas i pokazują, że to podpisanie umów, które jest tylko symboliczne na początku, później przekłada się na kolejne projekty i kolejny rozwój. To jest początek tej drogi, początek tej współpracy. Nie tylko inspiracje, ale również realna pomoc, którą jako uczelnia dostajemy. To wsparcie dla Politechniki ma wiele płaszczyzn. I tu chciałbym powiedzieć o klubie studenckim Kwadrat 2.0, o którym wspomniałem Państwu na poprzedniej inauguracji. Mamy firmę naszego absolwenta, Filipa Adamczaka, który powiedział, że on zaprojektuje dla Politechniki ten kwadrat. Jego firma to zrobi. Zrobi to bezkosztowo. Podpisaliśmy umowę, projekt w tej chwili jest realizowany. I to jest coś, co jest dla mnie bardzo pozytywnym sygnałem, że są osoby i instytucje, które mocno wspierają Politechnikę w jej działaniach. Tu nie chodzi o to, że chcielibyśmy te środki w jakiś sposób zmarnować. To wszystko, co dostajemy od Was, od firm, jest przekazywane na rozwój naukowy, a także na pomoc dla naszych studentów i wsparcie naszych studentów, nagradzanie ich inicjatyw. Na zdjęciach Państwo widzicie salę, które firmy, które z nami współpracują, ufundowały dla Politechniki. Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu w zasadzie już nie ma wolnych sal, które moglibyśmy przekazać firmie z prośbą o to, żeby nam pomogły. I w takich salach studentom znacznie lepiej się uczy. Pokazuje właśnie siłę relacji pomiędzy Politechniką a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Te relacje, które budujemy, nie tylko dotyczą firm, nie tylko dotyczą otoczenia społeczno-gospodarczego. Bardzo mocno współpracujemy z krakowskimi uczelniami. Na zdjęciu Państwo widzicie początek, zalążek naszej Doliny Kwantowej w Krakowie. Rektor Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie podpisaliśmy porozumienie. Mamy wspólny projekt z Uniwersytetem Ekonomicznym AGH i Politechniką Krakowską dotyczącą kształcenia w zarządzanie w energetyce jądrowej. Pracujemy wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym i Akademią Górniczo-Hutniczą nad naszą spółką celową Intech, którą chcemy rozwijać w pewnym kierunku. Mamy pomysł, w ciągu najbliższych pewnie kilku tygodni te szczegóły będziemy mogli dalej pokazywać. Ta współpraca między uczelniami krakowskimi jest ogromnie istotna, ma bardzo dużą wagę, ponieważ my ze sobą nie walczymy, my siebie uzupełniamy i to jest siła nauki krakowskiej, to jest siła krakowskich uczelni, które potrafią ze sobą współpracować, współgrać w jednym celu – poszukiwania prawdy naukowej. Politechnika również jest bardzo mocno obecna na konferencjach międzynarodowych, w lewym dolnym rogu konferencja Eurosteel, 1750 uczestników z całego świata. Konferencja, kongres, który jest niesłychanie elitarny i niesłychanie prestiżowy. Udało się to zorganizować właśnie u nas w Krakowie. Jesteśmy obecni tam, gdzie dużo się dzieje. W Karpaczu, w Mikołajkach na forum samorządowym. Samorządy to jest też dla nas bardzo ważny cel. Mamy nawet pełnomocnika do spraw współpracy z samorządami, czyli my staramy się być wszędzie tam, gdzie to jest potrzebne. Dzięki tym wszystkim relacjom i kontaktom, które mamy, jesteśmy w stanie prowadzić badania, ale również kształcenie na najwyższym poziomie. Ten najwyższy poziom będzie zapewniony przez akredytację kompleksową, o którą się staramy, czyli my tworzymy nasze wewnętrzne systemy oceny jakości kształcenia po to, żebyśmy w przyszłości nie musieli oczekiwać Polskiej Komisji Akredytacyjnej, żebyśmy sami wewnętrznie mogli oceniać nasz proces kształcenia. Robimy to samodzielnie, nikt nam tego nie każe. Po prostu chcemy, tak jak inne duże uczelnie, tak jak Akademia Górniczo-Hutnicza, która to robi, Politechnika Poznańska, chcemy również pokazać, że potrafimy dobrze kształcić przyszłych inżynierów. Pozyskaliśmy grant europejski, 5,5 miliona złotych na kształcenie kadr przyszłości dla technologii krytycznych i tutaj chciałbym się pochwalić również dwoma kierunkami, które w związku z tym realizujemy. Pierwszy dotyczy materiałów i technologii dla obronności i tutaj mamy patronat jednostki komandosów w Lublińcu, co jest dosyć wyjątkowym rozwiązaniem, ale to pokazuje mocno praktyczny charakter tych studiów. I druga umowa, którą miesiąc temu podpisałem w Tajwanie, byliśmy w delegacją w Tainan, na Southern Taiwan University of Science and Technology, podpisaliśmy z nimi umowę jako jedyna polska uczelnia. Podpisana jest umowa na kształcenie wspólne studia podwójnego dyplomu z uczelnią tajwańską w zakresie półprzewodników. Rok w Krakowie, na Politechnice Krakowskiej, podstawy i elementy takie fundamentalne dla pracy. Drugi rok w Tajwanie, właśnie w mieście Tainan, gdzie będą prowadzone już studia nie tylko na uczelni, ale również w firmach. Jak wiecie, Tajwan to jest potęga, jeżeli chodzi o produkcję półprzewodników. To nam się udało zrobić, jest to wielki sukces. To nie jest pomysł. To już umowa podpisana, wszystkie szczegóły są dograne. My od roku 2027-2028, czyli kolejnego roku akademickiego, uruchamiamy rekrutację na te studia. I chciałem również podkreślić naszą bardzo silną współpracę z Tianjin Chengjian University. To jest uczelnia w Chinach, w mieście Tianjin, w którym mamy chyba największą polsko-chińską współpracę akademicką. Ponad 500 studentów zarejestrowanych na kierunek architektura w Tianjin jest też naszymi studentami. 120 co roku z nich przyjeżdża do Krakowa na studia, na Wydział Architektury. Od tego roku akademickiego zaczynamy studia na kierunku inżynieria chemiczna, a od przyszłego roku zaczniemy również wspólnie z Chińczykami prowadzić studia z zakresu inżynierii mechanicznej. Czyli ta współpraca międzynarodowa dla nas ma również ogromne znaczenie. Proces kształcenia, umiędzynarodowienie i rozwój. Jeżeli chodzi o studentów, dużo mówiłem na poprzednich moich wystąpieniach o project-based learning, o tym, że w sposób klasyczny kształcenia to trochę za mało, musimy robić coś więcej. Niesłychanie mocno rozwinęliśmy obecność kół naukowych. Koła naukowe u nas są w zasadzie kołem zamachowym procesu dydaktycznego. Studenci, którzy są w kołach naukowych zaangażowani, mogą mieć zaliczone wybrane przedmioty, czy mogą usprawnić sobie proces kształcenia. Pan prorektor Marek Bauer ogarnia całość kół naukowych. Mamy ich ponad 100, one są weryfikowane, to nie są koła na papierze. To są koła, które są przez nas regularnie weryfikowane. Ponad 1600 studentów pracuje, wielokrotnie przychodzę odwiedzić, zobaczyć, co się dzieje na spotkaniach, czasem 20-21. Grupa młodych ludzi siedzi i pracuje nad swoim projektem, nad swoimi rozwiązaniami. Wspieramy takie inicjatywy, działamy bardzo mocno po to, żeby pokazać młodym ludziom coś więcej niż tylko taką formę wykładową. No i oczywiście to się przekłada na sukcesy. Coraz więcej projektów, które studenci do nas zgłaszają, pomysłów badawczych, nad którymi pracują. Rozwijamy cały czas nasz bolid elektryczny. Koncepcja od zera powstała na Wydziale Mechanicznym przez studentów, którzy ciężko pracują, żeby ten element rozwinąć. Robotyka, o której wspomniałem, pomysł, żeby rozwijać robota, którego mamy, przyjaciela Barbary z AGH, nasz Tadzik, już tam nawet próbowaliśmy ich połączyć gdzieś razem swojego czasu na randce, jak byliśmy w Karpaczu. Mamy kolejny plan, jak rozwijać koncepcję tego robota, już pomijam te kwestie społeczne i kwestie socjalizacji naszego Tadzika. Bardzo mocne wsparcie dla tego typu inicjatyw, dla rozwoju naukowego, rozwoju technologicznego, który się dzieje. Znowu to nie jest możliwe, gdy nie będziemy mieli odpowiednich inwestycji. W ubiegłym roku w grudniu udało nam się doprowadzić do końca inicjatywę zakupu budynku, prawy górny róg, to jest budynek Komarchu, udało nam się na obiekt kupić, w tej chwili już jest gotowy i od 1 października zajęcia dla studentów będą tam się realizowały. Na górnym rzędzie środkowe zdjęcie to jest budynek Wydziału Informatyki i Matematyki, budynek, który w tej chwili mamy gotowy, w zasadzie projekt, niestety zawirowania miejskie i uniemożliwiające uchwalenie planu miejscowego, znaczy, że trochę wstrzymują nas proces pozwoleń na budowę, ale niedługo pewnie uruchomimy tą procedurę również. Po lewej stronie Państwo widzicie coś, co jest dość wyjątkowym przykładem, to jest parking nowy, który tu będziemy budowali na naszym kampusie, parking wielokondygnacyjny, dlatego że chciałbym usunąć wszystkie miejsca parkingowe ze starej części naszego kampusu, ta, która jest najbardziej zielona, poprawić tam przestrzeń dla studentów, dla pracowników, prowadzić alejki, prowadzić ławeczki, wprowadzić przestrzeń małej architektury, która pozwoli miło spędzić czas i wszystkie samochody będą schowane w tym parkingu, który dla nas ma również duże znaczenie badawcze. Wspólnie z firmą Tauron Nowe Technologie, będziemy tam prowadzić analizy i badania nad wykorzystaniem źródła do ładowania samochodów elektrycznych, optymalizacji procesu pozyskiwania energii do ładowania samochodów. Na dole, lewy dolny róg, coś, o co proszę po raz kolejny mocno trzymać kciuki, to jest nowa hala sportowa Politechniki Krakowskiej. Wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim chcemy tam stworzyć centrum szermiercze. Już wiele kroków w tą stronę było poczynionych. Ta hala już jest zaprojektowana. Pan prorektor Kapecki bardzo mocno włożył w to swoje serce i mnóstwo wysiłku, żeby kierować zespołem, który tą koncepcję naszej hali sportowej. Pan dyrektor Jarek Dudek tam z tyłu siedzi, też trzyma kciuki pewnie nieustannie, żebyśmy tą halę rozpoczęli budować. To jest dla nas bardzo ważny element, dlatego że ta hala będzie miejscem, w którym studenci będą mogli odpocząć, będą mogli w godnych warunkach rozwijać swoją pasję. Na środku jest takie zdjęcie z roślinkami, to jest coś, o czym chciałem krótko powiedzieć. Za moment powiem, spora zmiana, która na Politechnice będzie w całych naszych kampusach, dokonamy nasadzeń ponad 120 tysięcy roślin jest zaplanowanych do nasadzenia, to się niedługo będzie działo. I z prawej strony, w prawym dolnym rogu nasza perełka, to jest stara polana, wyremontowana pięknie w tym małym kółku, które tam widzicie, jest apartament rektorski. To jest obiekt tej chwili, który wynajęliśmy firmie, która tym zarządza. Mała reklama, Owca na Polanie, tak się nazywa. Polecam rzucić okiem na to miejsce w samym centrum Zakopanego. Przepiękny budynek z wielką pieczołowitością, wyremontowany i bardzo dobrze, że świętej pamięci rektor, pan profesor Andrzej Białkiewicz, włożył swoje serce w to, żeby ten budynek powstał i żeby był tak właśnie pieczołowicie odrestaurowany. Nagrody zbieramy za ten remont. Przepiękny obiekt, polecam Państwu chociaż rzucić okiem, jak on wygląda. Te wszystkie rzeczy, o których mówię, one wymagają finansowania. I my to finansowanie pozyskaliśmy. Po pierwsze, jak uruchomione zostały środki z KPO na cyfryzację, mniej więcej przewidziano 800 milionów złotych na wszystkie polskie uczelnie. Myśmy tyle wzięli. Myślę, że rektorzy mi wybaczą, że trochę szybszy byliśmy w przygotowaniu tych wniosków. Na zieloną transformację prawie 100 milionów złotych pozyskaliśmy. To są środki, które w tej chwili będziemy wydatkować. Te plany, o których mówiłem, mają stabilne finansowanie. Mówię stabilne, bo po lewej stronie ten kwadracik pokazuje, że zanim dostaliśmy zgodę, zanim te pieniądze były nam przyznane, Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził bardzo dokładny audyt tego, jak wygląda sytuacja finansowa Politechniki i skąd w ogóle, jak w ogóle chcielibyśmy te środki spłacić. Pokazuję to Państwu po to, żeby pokazać, że Politechnika Krakowska stoi stabilnie na mocnych fundamentach trzech mocnych wydziałów, najlepszych w Polsce wydziałów, na mocnych fundamentach finansowych i na bardzo mocnej kadrze, która stanowi jedność i stanowi rodzinę naszą wspólną politechniczną. Jeszcze raz wszystkim pracownikom, wszystkim studentom Politechniki Krakowskiej dziękuję bardzo za wspólną pracę, za to, że jesteście razem, za to, że tworzymy tą naszą jednostkę i za to, że Politechnika coraz mocniej się rozwija. Witam na Politechnice Krakowskiej.
0: Panie rektorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, mam teraz zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniem państwowym pracownika naszej uczelni. Uroczystego wręczenia odznaczenia w imieniu prezydenta dokona pani Lucyna Gajda, dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zapraszam również rektora Politechniki Krakowskiej, profesora Andrzeja Szaratę. Uprzejmie proszę Państwa o powstanie, a panią dyrektor oraz pana rektora zapraszam do dekoracji. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26 sierpnia 2025 roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczony został pan Robert Perek. Bardzo proszę o podejście.

0: Jak rozumiem, pan Robert Perek jest nieobecny dzisiaj, mimo że potwierdzał swój udział, no ale jak to bywa w życiu, zapewne coś uniemożliwiło uczestnictwo w naszej uroczystości. Natomiast ceremonia dekoracji ma swój dalszy ciąg, szanowni państwo. Miło mi poinformować, że minister kultury i dziedzictwa narodowego uhonorowała panią Martę Stus odznaką honorową zasłużony dla kultury polskiej, przyznawaną osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Z upoważnienia minister kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cieńkowskiej odznakę wręczy dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu. Wie pani, proszę o wręczenie.
1: W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaczam panią odznaką honorową zasłużoną dla kultury polskiej. Serdecznie pani gratuluję. Dziękuję.

0: Ważny moment, szanowni państwo, i piękna pamiątka. Dziękuję serdecznie pani dyrektor, dziękuję panie rektorze. Oczywiście proszę państwa o zajęcie teraz tej pozycji wygodniejszej. A panią dyrektor Lucynę Gajdę proszę o zabranie głosu. Pani Lucyna Gajda odczyta list wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Magnificencjo, szanowny panie rektorze, wysoki senacie, szanowni pracownicy, wykładowcy, profesorowie, studenci Politechniki Krakowskiej, dostojni goście z panią poseł Katarzyną Matusik-Lipiec, z panem prezydentem Krakowa. Jak już powiedział rektor, mam zaszczyt odczytać list wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jego magnificencjo, panie rektorze, zacne grono senatu i nauczyciele akademiccy, drodzy studenci i słuchacze, szanowni państwo, z okazji inauguracji roku akademickiego 2026/2027 całej społeczności Politechniki Krakowskiej składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i wielu powodów do dumy z tego, co wspólnie tworzycie. Rozpoczynający się rok akademicki przypada na czas szczególny. Wojna toczy się tuż przy naszej wschodniej granicy. Niemal każdego dnia jesteśmy świadkami nowych kryzysów politycznych i militarnych, pogłębiających się podziałów społecznych i sporów, które coraz częściej przenikają także do codziennego życia. Jednocześnie w zawrotnym tempie rozwijają się zaawansowane technologie, w tym sztuczna inteligencja, zmieniając sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się, zdobywamy wiedzę i podejmujemy decyzje. To właśnie w tym świecie dorasta pokolenie, które dziś zasiada w uczelnianych ławach. Młodzi ludzie rozpoczynający swoją akademicką drogę będą żyli w zupełnie nowym ekosystemie społecznym i cyfrowym. W świecie, którego kształt dopiero się wyłania, otwierającym ogromne możliwości, a zarazem pełnym nowych zagrożeń i wyzwań. Wielkim i trudnym zadaniem współczesnych uczelni jest zatem nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które pozwolą im w tym zmieniającym się świecie nie tylko się odnaleźć, lecz także świadomie i odpowiedzialnie go współtworzyć i sprawnie nim zarządzać. Krytyczne myślenie, samodzielność, odwaga zadawania pytań, umiejętność współpracy, otwartość na nowe idee i technologie, a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Te cechy będą równie ważne jak wiedza zdobywana w salach wykładowych i w laboratoriach. Dlatego słowa szczególnego uznania i życzenia kieruję do władz uczelni, wykładowców oraz wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych. Niech kolejne miesiące przyniosą państwu niesłabnącą satysfakcję z pracy, poczucie jej sensu oraz radość z dzielenia się z młodymi ludźmi swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją. To państwa zaangażowanie w ogromnej wierze decyduje o tym, jakimi ludźmi i profesjonalistami staną się w przyszłości dzisiejsi studenci. Studentom życzę ambicji i energii do podejmowania nowych wyzwań, ale także konsekwencji i wytrwałości w pokonywaniu kolejnych etapów edukacji. Niech będzie to dla was czas odkrywania własnych możliwości, rozwijania zainteresowań, budowania relacji i odważnego sięgania po marzenia. Traktujcie te lata jako niezwykle cenną inwestycję nie tylko w przyszłą karierę zawodową, ale przede wszystkim w siebie, w swoje kompetencje, wiedzę i rozwój osobisty. Niech nowy rok akademicki będzie czasem twórczym i inspirującym. Niech przyniesie wiele powodów do satysfakcji, sukcesów naukowych i zawodowych, a także poczucie, że wspólny wysiłek całej społeczności akademickiej ma znaczenie dla przyszłości nas wszystkich. Z wyrazami szacunku i poważania, Władysław Kosiniak-Kamysz. Szanowny panie rektorze, szanowni państwo, wyrazy uznania, gorące życzenia nowego roku akademickiego, pełnego sukcesu przekazuje także mój szef, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Kręczar w okolicznościowym liście, który wręczę magnificencji panu rektorowi. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy pani dyrektor generalnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i oczywiście oddaję głos panie rektorze.
2: Tak, jeżeli można, chciałbym jeszcze powitać jedną osobę, bo przepraszam, prosto mi w oczy świecą te lampy, nie dostrzegłem. Jest z nami pan rektor Wojciech Bąk z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Cześć Wojtku, przepraszam, nie dostrzegłem cię. Ale też dołączył do nas pan profesor, ksiądz profesor Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego. Serdecznie witamy. I obok tak skromnie przycupnął ksiądz prałat Grzegorz Szewczyk. Serdecznie witam panie księże prałacie. Cieszę się, że ksiądz z nami jest. Dziękuję bardzo.
0: Jak państwo widzą i słyszą, czujne oko nie tylko rektora, ale badacza i naukowca zdecydowanie tym czujnym okiem pozostaje. A jeszcze nawiązując do wystąpienia pani dyrektor generalnej, oczywiście cała Politechnika przesyła pozdrowienia zarówno dla pana premiera, jak i pana wojewody. Na tym, szanowni państwo, kończymy część uroczystości związaną z wręczeniem odznaczenia państwowego i resortowego. Serdecznie gratulujemy pani Marcie Stus. A już teraz oddaję głos i zapraszam do mównicy prezydenta miasta Krakowa, pana Stanisława Kracika.
3: Magnificencjo, Wysoki Senacie, Ekscelencje, Szanowni Państwo, Panie i Panowie Studenci. Wykształciliście w ciągu tych 80 lat 100-tysięczną armię inżynierów. To ogromna armia ludzi parających się czymś, co najbardziej namacalne i konkretne. Ja nie kryję mojego głębokiego podziwu i wrażenia, jakie zrobił na mnie wykład pana rektora i pomysł na uczelnię. To po prostu serce rośnie, jak się tego słucha. Mało z tym, to zapewnienie, że rozwój Politechniki oparty jest na trzech podporach, to wiemy, że jak coś stoi na trzech podporach, to się nie kiwa. To jest stabilne właśnie i to nie do tego niepotrzebny jest Bank Gospodarstwa Krajowego, żeby to stwierdzić. Bardzo, bardzo serdecznie tego gratuluję i w związku z tym chcę jeszcze o jednej rzeczy refleksji powiedzieć. Bo patrząc na te nowe dziedziny, w które wchodzicie, bo tak się łatwo mówi, nowe technologie, cyberbezpieczeństwo, dual use. Ale tak przecież pomyślałem sobie, że cała kadra naukowa Politechniki ma fantastyczny w tej chwili czas dla siebie, bo sama się też musi uczyć. To nie jest tak, że będzie można odrabiać wykłady kiedyś tam opracowane. To wy musicie wyprzedzać studentów, którzy zdaje się, że są dla was też silną konkurencją, bo są bardzo kreatywni, są bardzo twórczy. I chcę jednym i drugim pogratulować, że żyjemy w tak cudownym, w tym wymiarze czasie. Zagrożenia zagrożeniami, wyzwania wyzwaniami, ale w końcu każdy z nas ma jedno życie, jeżeli może je przeżyć ciekawie, to jest piękne i tego wam gratuluję. I dziękuję też za to, co robicie dla miasta. Właściwie nie ma dziedziny w życiu miasta, w którym nie korzystalibyśmy z waszego dorobku. I nie czas i miejsce, żeby wymieniać te wszystkie relacje, kontakty, opracowania, które robicie dla miasta i jego jednostek. Ale to bardzo ważne. I chciałbym, żeby takim wyrazem tej wdzięczności było odznaczenie honoris gratia dla pana profesora Pawła Oczłonia, które chciałbym w tej chwili po prostu wręczyć jako taki symbol wdzięczności i też uznania dla dorobku, dla dobra Krakowa. Dobrego roku życzę.
0: A zatem, jako się rzekło, zapraszamy pana profesora Pawła Oczłonia. Wszystkich państwa poproszę o powstanie na moment ze swoich miejsc.

Panie prezydencie, serdecznie dziękujemy. Dodam tylko, że profesor Paweł Ocłoń jest prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także dyrektorem Centrum Doskonalenia Badań Naukowych. A jeżeli chodzi o samą krakowską odznakę Honoris Gratia, to wyróżnienie nadawane jest od 2005 roku właśnie przez prezydenta Krakowa za szczególne zasługi dla miasta. Laureatami odznaki są instytucje, stowarzyszenia, organizacje i osoby zasłużone dla krakowskiej społeczności. Cieszymy się, że do osób odznaczonych dołączył pan.

0: uroczystej inauguracji roku akademickiego 2026-2027 przekazać na ręce pana rektora słowa życzeń dla całej jej społeczności, kadry naukowej i pozostałych pracowników, studentów oraz wszystkim, którym leży na sercu dobro i ciągły rozwój uczelni. Szczególne słowa kieruję do młodych ludzi, którzy rozpoczynają właśnie studia. Życzę, aby spełniły one nadzieje, jakie Państwo z nimi wiążecie, dając Wam wiedzę i umiejętności, które potem z sukcesem spożytkujecie, podejmując pracę zawodową. Małopolska opiera swoją przyszłość na jak najpełniejszym wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego działających tutaj uczelni wyższych i ośrodków naukowych. Bez wątpienia Politechnika Krakowska imienia Tadeusza Kościuszki zajmuje na naukowej mapie regionu niezwykle istotne miejsce, wnosząc cenny wkład w nasze życie społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Dlatego też, działając za dotychczasową, harmonijną i owocną współpracą na rzecz rozwoju Małopolski, mam nadzieję na jej kontynuację zarówno w rozpoczynającym się nowym roku akademickim, jak i w kolejnych latach. Zapewniam równocześnie, że samorząd województwa małopolskiego jak dotąd będzie też w ramach przypisanych sobie kompetencji i w miarę możliwości wspierał rozwój małopolskich szkół wyższych. Życzę, aby rozpoczynający się właśnie rok akademicki był dla wszystkich Państwa pozytywnym okresem realizacji zamierzeń i planów, zarówno w sferze zawodowej, naukowej, badawczej i prywatnej. Z uszanowaniem, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy pani dyrektor. Proszę teraz Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej Kantata, którego dyrygentką od 2001 roku jest uhonorowana dziś pani Marta Stus, o wykonanie pieśni Breve Regnum.

0: Serdecznie dziękuję naszym chórzystom. Utwór Breve Regnum pochodzi z połowy XV wieku, a powstał w środowisku krakowskich Żaków. I co ciekawe, pieśń przypomina o średniowiecznej tradycji, gdy na jeden październikowy tydzień Kraków przechodził w ręce Żaków Akademii Krakowskiej, którzy wybierali studenckiego króla. O tym jest, o tym była ta pieśń. A skoro o studentach mowa, to szanowni państwo, nastąpi teraz najważniejsza część tej inauguracji. Immatrykulacja. Bardzo proszę o zabranie głosu prorektor do spraw kształcenia i współpracy z granicą, panią profesor, doktor habilitowaną inżynier Katarzynę Bizon.
1: Szanowni państwo, dostojni goście, członkowie społeczności akademickiej, pracownicy, doktoranci, studenci, drodzy absolwenci szkół średnich, przyjęci na studia na Politechnice Krakowskiej, którzy za kilka chwil staniecie się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. Dla was dzisiejsza uroczystość oznacza początek zupełnie nowego etapu w życiu. Wchodzicie w świat akademicki, który daje wam nie tylko możliwość zdobywania wiedzy, ale także przestrzeń

0: odkrywania własnych zainteresowań, rozwijania talentów, samodzielnego myślenia i podejmowania nowych wyzwań. Przed Wami czas nowych doświadczeń, wyborów i możliwości, z których warto odważnie korzystać. Dołączacie do społeczności uczelni, która nie tylko czerpie ze swojego doświadczenia, dorobku i ponad 80-letniej tradycji, ale przede wszystkim bardzo odważnie patrzy w przyszłość. Potwierdzają to m.in. nowe kierunki studiów, które właśnie dziś rozpoczynają swoją historię na naszej uczelni. Ich uruchomienie jest naszą odpowiedzią na dynamiczne przemiany technologiczne i społeczne, ale także wyrażam naszej ambicji, by te zmiany przewidywać i je wręcz wyprzedzać. Chcemy kształcić w obszarach, które będą decydować o rozwoju gospodarki i technologii w kolejnych latach, przygotowując naszych absolwentów nie tylko do funkcjonowania w zmieniającym się świecie, ale także do jego aktywnego współtworzenia. W tym roku akademickim studia na Politechnice Krakowskiej rozpocznie wyjątkowo liczne grono nowych studentów. Cieszymy się, że tak wielu zdolnych, ambitnych i ciekawych świata młodych ludzi wybrało właśnie naszą uczelnię. Dziś z ogromną radością witamy Was w naszej społeczności akademickiej. Mam zaszczyt poinformować, że w roku akademickim 2026-2027 na wszystkich stopniach i rodzajach studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, Politechnika Krakowska kształcić będzie w sumie ponad 5 tysięcy nowych studentów, w tym 4550 nowych studentów, obywateli polskich i zagranicznych, na ponad 40 kierunkach studiów pierwszego stopnia, czyli o ponad 20% więcej niż w ubiegłym roku akademickim. W tegorocznej rekrutacji na studia pierwszego stopnia kandydaci z Polski i z zagranicy złożyli 15 tysięcy podań, najwięcej chętnych aplikowało na prowadzone na kilku wydziałach Politechniki Krakowskiej kierunki z grupy IT, a także budownictwo, architekturę, automatykę i robotykę oraz transport i logistykę. Największa konkurencja o jedno miejsce była na naszej politechnicznej nowości, czyli informatyce z cyberpsychologią, 9 kandydatów na miejsce, a także na kierunkach geoinformatyka, automatyka i robotyka, elektroenergetyka, również tegoroczna nowość, architektura krajobrazu oraz inżynieria medyczna. Studentami Politechniki Krakowskiej zostanie w rozpoczynającym się roku akademickim aż 214 obcokrajowców, w tym, jak już też pan rektor wspomniał, ponad 100 studentów z Chin w ramach Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej prowadzonej wspólnie przez Politechnikę i Tianjin Chengjiang University. Ponadto w ramach umów bilateralnych na semestr zimowy 2026-2027 na Politechnikę Krakowską przyjedzie 25 studentów, a w ramach wymiany w programie Erasmus aż 260 studentów. Także Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej cieszyła się w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem. Przyjęła ona 76 nowych słuchaczy z Polski i świata. Drodzy kandydaci przyjęci na studia, wierzę, że wybierając Politechnikę Krakowską dokonaliście bardzo dobrego wyboru. Niezależnie od kierunku, który wybraliście, czekają tutaj na Was szerokie możliwości rozwoju, zdobywania doświadczenia i realizowania własnych ambicji. Chcemy, aby studia tutaj przygotowały Was nie tylko do przyszłej pracy zawodowej, ale także do aktywnego współtworzenia zmieniającego się świata. Chciałabym teraz szczególnie serdecznie powitać 8 kandydatów reprezentujących poszczególne wydziały Politechniki Krakowskiej, którzy dzięki swoim osiągnięciom wyróżnili się w tegorocznej rekrutacji i są dziś z nami razem na tej sali. Witam także wszystkich pozostałych przyszłych studentów Politechniki Krakowskiej. Za chwilę nastąpi najważniejszy moment dzisiejszej uroczystości, czyli ślubowanie. To właśnie ono symbolicznie otwiera nowy etap Waszej drogi i oznacza oficjalne przyjęcie Was do społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej.
1: No i skoro padły już te słowa, to nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić o podejście immatrykulowanych dzisiaj studentów, a więc osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki w rekrutacji. Zapraszam. Igę Jaroszewską z Wydziału Architektury, Wiktora Rosika z Wydziału Informatyki i Matematyki, Bartłomieja Pawlika z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Przemysława Ciężopkę z Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, Szymona Tokaja z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Mikołaja Wołoszyna z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Mikołaja Ciurle z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. I Bartosza Krechniaka z Wydziału Mechanicznego. Wszystkich zebranych bardzo proszę o powstanie z miejsc, a panią prorektor o odczytanie tekstu ślubowania.
0: Wstępując do Wspólnoty Akademickiej Politechniki Krakowskiej, ślubuję uroczyście zdobywać wiedzę i umiejętności, przestrzegać regulaminu studiów, zachowywać się godnie i dbać o dobre imię mojej uczelni. Postępować zgodnie z zasadami etyki, szanować tradycje Politechniki Krakowskiej.
1: Serdecznie zapraszam rektora profesora Andrzeja Szaratę oraz prorektor profesor Katarzynę Bizon do naszych nowych studentów. Dziękuję.

0: I to, szanowni państwo, moment na po pierwsze wspólne zdjęcie z państwem rektorami, ale także wielkie brawa. Proszę teraz pana rektora i panią prorektor o powrót do stołu prezydialnego, państwa, naszych nowych studentów jeszcze o pozostanie, dlatego że teraz, ponieważ nowi studenci zostali już immatrykulowani, pan rektor uroczyście otworzy nowy rok akademicki. Bardzo proszę.
1: Nie mogę otworzyć. A to działa? Działa. Otwieram rok akademicki 2026-2027 na Politechnice Krakowskiej. Oby był dobry, szczęśliwy i pomyślny. Quod felix faustum, fortunatum quaesit.

0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę studentów o powrót na widownię, a wszystkich Państwa o zajęcie miejsc. Wysłuchaliśmy najstarszej zachowanej pieśni studenckiej Gaudeamus Igitur, którą wykonał Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej Kantata pod dyrekcją pani Marty Stus. Pieśń radosna, wesoła, która zasygnalizowała, że niniejszym, wcześniej zresztą pan rektor, jesteśmy już w fazie tego nowego roku akademickiego. A skoro tak, to mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na pierwszy w tym roku akademickim wykład. Wygłosi go pan Paweł Biel, członek zarządu Newag Spółka Akcyjna. Firma jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się także ich modernizacją. Historia przedsiębiorstwa sięga dawnych czasów, 1876 roku. Dziś Newag to nowoczesna firma skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycją i współpracująca od lat z Politechniką Krakowską. Zapraszam na wykład pod tytułem Na wspólnym torze o współpracy nauki i biznesu, która buduje przyszłość. Oddaję głos.
1: Dziękuję bardzo. Magnificencjo, panie rektorze, Wysoki Senacie, zaproszeni goście, drogie studentki i studenci. Jak już wspomniano, dzisiaj reprezentuję firmę Newag jako członek zarządu, ale reprezentuję również absolwentów Politechniki Krakowskiej. Miałem tą przyjemność w 2012 roku kończyć Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej w ramach studiów drugiego stopnia. Myślałem, że to jest jak gdyby koniec mojej przygody z uczelnią. Okazało się, że w międzyczasie ukończyłem Polsko-Amerykańską Szkołę Biznesu Politechniki Krakowskiej. Również myślałem, że to jest koniec przygody z Politechniką. No i w tym roku skończyłem kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. Już nie będę deklarował, że to jest moja ostatnia przygoda z Politechniką, bo prawdopodobnie się pomylę. Dziękuję bardzo za możliwość wygłoszenia tego wykładu inauguracyjnego. Jest to dla mnie osobiście wielka przyjemność. Krótki plan dzisiejszego wykładu, bardzo krótko o tożsamości firmy Newag, ale tak naprawdę główna część tej prezentacji będzie dotyczyła rozwoju kompetencji oraz bieżącej współpracy z Politechniką Krakowską, współpracy nie wyrywkowej, nie wybiórczej, ale współpracy systemowej. Sporo uwagi chciałbym poświęcić, mimo ograniczonego czasu, również kierunkom dalszego rozwoju sztucznej inteligencji, o której już tutaj dużo powiedziano, jak w uczeniu maszynowemu oraz przede wszystkim technologii kwantowej. Zarówno Newag, jak i Politechnika w tym roku obchodzi jubileusz. O jubileuszu Politechniki Krakowskiej pan rektor już wspomniał. Jest to 50-lecie nadania imienia Tadeusza Kościuszki. Miało to miejsce 30 września, czyli właściwie dokładnie 50 lat temu, w 1976 roku. Newag ma troszeczkę dłuższą historię, a zaczęła się ona tak naprawdę od decyzji Rady Miasta Nowego Sącza, który podjął taką inicjatywę, aby w 1869 roku wysłać do Węgier, wówczas był to zabór austro-węgierski, delegację, która miała powalczyć o to, aby linia kolejowa przebiegała przez Nowy Sącz, tak, żeby nie ominęła miasta. W tamtym czasie kolej była, czy technologia wokół rynku kolejowego była tym, czym dzisiaj zdaje się być sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, technologia kwantowa. Była czymś, co sprawiało, że dane ośrodki stawały w centrum, a nie na uboczu. I tak naprawdę kilka lat później, bo w 1876 roku w ramach tej inicjatywy w Nowym Sączu powstały cesarsko-królewskie warsztaty naprawcze taboru kolejowego, które właściwie nieprzerwanie funkcjonują do dnia dzisiejszego, oczywiście w różnej konfiguracji, pod różnymi nazwami. Od 2006 roku jest to firma Newag. Wtedy też zmieniliśmy jak gdyby swoją tożsamość. Z zakładów naprawczych, remontowych staliśmy się nowoczesną firmą, która skoncentrowała się na produkcji i projektowaniu nowoczesnego taboru. Dzisiaj w swoich szeregach mamy ponad 1900 pracowników, z czego ponad 400 to są wykwalifikowani inżynierowie. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że w ramach tej grupy pracowników mamy aż 133 absolwentów Politechniki Krakowskiej. Są to głównie pracownicy działu badań i rozwoju i bardzo mocno wspierają kompetencyjnie nasz zespół, za co oczywiście serdecznie dziękuję. Ja jestem jednym z nich. Firma, która ma 150 lat tradycji, oczywiście nie przetrwałaby, gdyby nie planowała odpowiednio wcześnie kompetencji, nie dbała o to, aby na rynku pracy pojawiali się kompetentni inżynierowie, aby ta wymiana pokoleniowa była ciągła i zapewniona właściwie na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zrozumieliśmy między innymi, że tak naprawdę kształtowanie umysłu technicznego młodych ludzi nie zaczyna się tak naprawdę na studiach. Na studiach się to doskonali, dopieszcza, natomiast tak naprawdę najbardziej plastyczne umysły to są umysły dzieciaków. Dlatego w ramach Fundacji NEWAG kształcimy od 6 roku życia, niektórzy są nawet młodsi, kształcimy dzieci z zakresu techniki, matematyki, fizyki. W tym roku planujemy rozszerzyć zakres tego kształcenia tych warsztatów o elementy sztucznej inteligencji, jak również o elementy fizyki kwantowej. Te umysły są najbardziej plastyczne, najbardziej otwarte na nowości i dlatego uważamy, że to jest właściwy kierunek, żeby kształtować przyszłych inżynierów. W kolejnym kroku jest to naturalny kandydat na studia techniczne, właśnie do takich uczelni jak Politechnika Krakowska. Przy okazji zyskują gwarancję, że w ramach rekrutacji będą mieli zagwarantowane miejsce w elitarnych uczelniach. Uczelnie takie jak Politechnika Krakowska w ramach tego cyklu oczywiście zyskują. Dzisiaj ten cykl demograficzny jest na tyle trudny, że uczelnie będą musiały konkurować o studentów. Więc jeżeli na odpowiednio wczesnym etapie ukształtuje się osoby, które już widzą swoje miejsce na uczelni technicznej, to zwiększy szanse takich uczelni jak Politechnika w tym obszarze pozyskiwanie nowych studentów, zwiększy gotowość również kandydatów w zakresie nauk ścisłych, co powinno poprawić jakość. Zyskuje oczywiście na tym gospodarka. Gospodarka również jako NEWAG. Wzmacniamy, mamy możliwość absorpcji później tych kandydatów, dokonanie transferu wiedzy i kompetencji. Mamy tą w miarę płynną wymianę kadr i zrównoważoną wymianę kadr. Dzisiaj średnia wieku inżynierów NEWAG-u, kiedy ja zaczynałem pracę w NEWAG-u, to było 29 lat. Dzisiaj delikatnie się podniosła, jest to 34 lata. Natomiast to jest to bardzo zdrowy wiek. Możemy dzięki tym innowacyjnym umysłom iść do przodu i budować naprawdę nowoczesne produkty. Tutaj chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że ta współpraca z Politechniką nie ma wybiórczego charakteru. Jest to naprawdę systemowa współpraca, począwszy od współpracy przy tworzeniu planu zajęć, specjalności dedykowanych naszej branży kolejowej. Taką główną i najważniejszą jest oczywiście inżynieria pojazdów szynowych, która już od 8 edycji, a właściwie w tym roku rusza już 9 edycja, pozwoliła na wykształcenie szeregu inżynierów, którzy rozumieją sektor kolejowy, którzy są właściwie naturalnymi kandydatami do pracy w firmach takich jak NEWAG. Do tej pory w ramach 55 staży płatnych i po ich zakończeniu ponad 80% studentów, którzy realizowali z nami wspólnie ten program, zostało zatrudnionych, zainicjowało potrzebę pracy w NEWAG-u i do dzisiaj z nami pracują. Mówimy tutaj również o studiach podyplomowych dla kształcenia całego sektora kolejowego, nie tylko pracowników NEWAG-u, również przewoźników kolejowych, których przedstawicieli tutaj mamy, innych przedsiębiorstw, zarządców infrastruktury kolejowej, są to studia budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Zajęcia, część zajęć dydaktycznych oczywiście jest łączona, czyli prowadzona zarówno na uczelni, jak również te zajęcia praktyczne. Dajemy możliwość realizacji tych zajęć w tych specjalnościach również w ramach współpracy u nas w NEWAG-u. No i oczywiście doktorat wdrożeniowy. Tutaj jest to już kolejna edycja. W chwili obecnej w ramach współpracy z Politechniką Krakowską w NEWAG-u realizowane są 2 doktoraty wdrożeniowe, które pozwalają nam pójść naprzód, rozwiązywać bieżące problemy, a przy okazji wspólnie z uczelnią zwiększać jak gdyby ten dorobek naukowy w interesujących nas obszarach. To nie jest tylko ta współpraca, to nie jest tylko czysta nauka, to jest również współpraca czysto techniczna, pragmatyczna w obszarze prac badawczo-rozwojowych, w obszarze działu badań i rozwoju. Politechnika Krakowska wspiera nas intensywnie w obliczeniach MES, czyli czystych obliczeniach konstrukcji ram, wózków, pudeł. Od niedawna, dzięki też wsparciu pana rektora, za co serdecznie dziękuję, mówimy tutaj o wspólnej, bardzo szerokiej współpracy w zakresie symulacji zachowania bezpieczeństwa pojazdu, bezpieczeństwa przeciwwykolejeniu, więc dzięki inwestycji Politechniki Krakowskiej w oprogramowanie możemy wspólnie realizować taki program, takie projekty, co zwiększa kompetencje zarówno Politechniki Krakowskiej, jak również zwiększa elastyczność naszego przedsiębiorstwa. Mamy bardzo szeroką współpracę z Katedrą Pojazdów Szynowych, zlokalizowaną na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, z którego się wywodzę. Realizujemy szereg analiz ryzyka, dokumentacji, ekspertyz, szkoleń specjalistycznych i tak dalej. Mamy też za sobą wspólne publikacje naukowe. Tak naprawdę na tej współpracy zyskuje nie tylko przemysł, takie firmy jak my, ale również uczelnie, i jest to jak gdyby wartość dodana dla obydwu stron. To oczywiście nie jest kropka, tak? To nie jest koniec naszego potencjalnego obszaru współpracy. Uważamy, że tych przestrzeni do współpracy jest znacznie więcej. Dzisiaj chciałbym powiedzieć ogólnie o trzech obszarach, ale wyróżnić w szczególności jeden. Są to obszary, w których oczekujemy pełnej współpracy i mam nadzieję, że ta współpraca będzie cały czas się rozwijać. Jest to sztuczna inteligencja. Tutaj co prawda trzeba obiektywnie przyznać, że zarówno Europa, jak i Polska w kontekście budowy tych dużych modeli językowych dużo żeśmy przespali. Mamy sytuację taką, że te najlepsze modele są dostępne za oceanem, ewentualnie w Chinach, a co gorsza one są nam reglamentowane. Tak? Nie mamy dostępu do tych najnowszych rozwiązań, musimy się o nie prosić. No, sami korzystamy powiedzmy z rozwiązań chmurowych. Musimy wnioskować o dostęp na przykład do najnowszych modeli Anthropica i uzyskujemy odpowiedź odmowną, bo po prostu jesteśmy spoza kręgu państw, znajdujemy się w Europie, gdzie na razie nie ma zgody na transfer tego typu technologii i zaawansowanych modeli. Więc tutaj oczywiście jest pole do współpracy, ale dużo już jak gdyby jest za nami i konkurencja poszła mocno do przodu, niestety Europa została w tyle. Uczenie maszynowe. Tutaj ta przestrzeń bezwzględnie, tam wszędzie, gdzie mamy dużą ilość danych, a w kolejnictwie gromadzi się tysiące, setki tysięcy danych liczbowych, uczenie maszynowe jest tutaj idealne, w szczególności w połączeniu ze sztuczną inteligencją, aby rozwijać systemy, doskonalić procesy itd. No i trzeci obszar kluczowy, obliczenia kwantowe, kwantowe uczenie maszynowe, kryptografia postkwantowa. Ten obszar jest o tyle wdzięczny, że wielu z tych aspektów wszyscy dzisiaj startujemy z podobnego poziomu i dlatego warto skoncentrować tą współpracę właśnie na tym obszarze. Czym tak naprawdę jest ten komputer kwantowy, czym różni się od klasycznego komputera kwantowego? Nie jestem specjalistą, więc powiem w miarę prostym językiem, również zrozumiałem dla siebie. Mamy podstawowe różnice, jeżeli chodzi o sposób pracy komputerów standardowych, tych, z których korzystamy na co dzień. Również mam tutaj na myśli superkomputery. Podstawową jednostką wymiany informacji są bity. One mogą mieć dwa stany, 0, 1, nic więcej. W komputerach kwantowych sytuacja jest troszeczkę podobna. Mamy też tą jednostkę informacji, która nawiązuje do bitu, ale jest nazywany qubitem. Są również te stany 0, 1, ale co ciekawe, mogą wystąpić również stany pośrednie lub obydwa te stany jednocześnie, co jest tutaj bardzo, bardzo ciekawe i właściwie decyduje o kierunku i możliwych zastosowań tej technologii. Sposób przetwarzania w komputerach standardowych jest sekwencyjny, operacja po operacji. Oznacza to po prostu, że te operacje, gdzie mamy dużo cykli obliczeniowych do wykonania, optymalizacje, muszą być wykonane jedna za drugą. Konsekwencją tego jest bardzo długi czas oczekiwania na skomplikowane wyniki analiz. W przypadku komputerów kwantowych mówimy o przetwarzaniu równoległym. Właściwie wszystkie te procesy dzieją się równolegle i wynik dzięki temu możemy uzyskać bardzo szybko. Wykorzystujemy oczywiście różne zjawiska fizyczne, klasyczny przepływ prądu w krzemie w przypadku komputerów standardowych i zjawiska kwantowe, takie jak superpozycja, splątanie kwantowe w przypadku komputerów kwantowych. Różnią się również sposobem uzyskiwania wyników, tak? Zasadniczo. W komputerach klasycznych wynik zawsze jest deterministyczny, zero-jedynkowy. Wynik powtórzony, to samo badanie powtórzone 30 razy powinno dać tą samą odpowiedź. W przypadku komputerów kwantowych nie mamy możliwości uzyskania wyniku deterministycznego, ten wynik jest probabilistyczny. Ale tutaj są oczywiście dwie ścieżki radzenia sobie z tym prawdopodobieństwem uzyskania prawidłowej odpowiedzi. Pierwszą ścieżką jest interferencja kwantowa. Wykorzystuje się ją między innymi w algorytmie Shora. Po prostu dobre, właściwe odpowiedzi są wzmacniane w ramach tych algorytmów. Złe odpowiedzi, negatywne odpowiedzi, które są niewłaściwe, są wygaszane w ramach tych algorytmów. Druga ścieżka, zwielokrotnienie. Ale mówimy o zwielokrotnieniu obliczeń, nie 1, 2, 3 razy, ale tysiące, setki, czasami miliony razy. I w ten sposób zwiększamy prawdopodobieństwo uzyskania wyniku pozytywnego. Kubity są o tyle wdzięczne dzięki tym zjawiskom superpozycji i splątania kwantowego, że dołożenie dodatkowego kubitu powoduje, że moc obliczeniowa rośnie wykładniczo w całym tym systemie. Nie możemy tego uzyskać. Dołożenie jednego bitu informacji w standardowym komputerze pozwala nam obsłużyć dodatkową jedną informację. Tutaj zwielokrotniamy możliwości. Przy komputerze czysto kubitowym, przy kubitach logicznych, tak naprawdę tych możliwych stanów do ewaluacji jest więcej niż atomów w obserwowalnym przez nas wszechświecie. To pokazuje skalę możliwości tego rozwiązania. Długo zastanawiałem się, co pokazać na tym slajdzie, gdzie chciałem zobrazować możliwe ścieżki rozwoju, możliwe ścieżki zastosowania. I ten problem nie wynikał z tego, że nie ma takich obszarów. Problem wynikał z tego, że tych obszarów jest bardzo dużo i miałem problem z wyselekcjonowaniem tych najważniejszych. Ale w pierwszej kolejności chciałbym wskazać na obszar, który stanowi problem i wyzwanie już dzisiaj. Dlatego, że dzisiaj mamy jeszcze oczywiście niedoskonałe komputery kwantowe, które nie są w stanie przełamywać tych zabezpieczeń, które stosujemy dotychczas w ramach kryptografii. Natomiast już dzisiaj dobrze wiemy, że te dane są przechwytywane, nawet zaszyfrowane, one są dzisiaj przechwytywane. Ludzie, instytucje, które przechwytują te dane, one czekają na wdrożenie komputerów kwantowych tylko po to, żeby w momencie, kiedy takie możliwości się pojawią, odczytać te zaszyfrowane dane. Więc przejście na kryptografię postkwantową nie powinno nastąpić w momencie, kiedy pojawią się pierwsze komputery, bo wtedy będzie zdecydowanie za późno. To przejście powinno nastąpić już teraz, o ile już nie jest za późno, tak? Bo już pewna część danych została w jakiś sposób zagregowana. Medycyna, leki. Standardowe komputery nie są w stanie wspomóc nas w tworzeniu nowych białek, nowych leków. To wszystko dzieje się w laboratoriach. Przy przejściu na obliczenia i symulacje z użyciem komputerów kwantowych możliwe będzie projektowanie leków w laboratorium cyfrowym, w komputerze. Możemy uzyskać gotowy składnik danego leku, który będzie tylko i wyłącznie do przetestowania w ramach badań laboratoryjnych i potwierdzenia w ramach badań klinicznych. Pogoda, klimat, wszędzie tam, gdzie są wymagane potężne modele obliczeniowe. Dzisiaj oczywiście wykonujemy te symulacje, ale to są symulacje, które ciągle wymagają uproszczeń w związku z ograniczeniami standardowych superkomputerów. Coś, co nam jest bliskie jako firmie NEWAG konstrukcyjnej. Konstrukcja i aerodynamika, upraszczanie konstrukcji, szukanie optymalnej konstrukcji. Dzisiaj proces szukania optimum masy i wytrzymałości jest procesem bardzo żmudnym. Są oczywiście oprogramowania, które posiadają tego typu moduły, ale to są moduły, które wspierają optymalizację małych komponentów pojedynczych, wsporników i tak dalej. Przy większych konstrukcjach po prostu sobie nie radzą. Tutaj komputer kwantowy daje to możliwość, że przeszukuje możliwą ścieżkę i te optymalne rozwiązania właściwie w ramach jednej iteracji. Nie czekamy na przejście przez te kolejne ścieżki. Uzyskujemy z pewnym prawdopodobieństwem wskazanie najbardziej optymalnej konfiguracji. Możemy ją oczywiście potwierdzić później klasycznymi metodami, ale to jest bardzo dobra i szybka metoda, żeby tutaj zrealizować ten założony cel biznesowy. Logistyka, szereg zastosowań, optymalizacja rozkładu jazdy i to nie na poziomie małego przedsiębiorstwa. Mówimy tutaj o optymalizacji na przykład ruchu samochodów w całym mieście, ruchu kolejowego w całej Europie, tak żeby zsynchronizować, zoptymalizować te rozkłady. Więc tych zastosowań jest ogrom, a tutaj wymieniłem tylko kilka wybranych. Dzisiaj technologia oczywiście jest jeszcze niedojrzała. Dzisiaj mówimy o zaszumionych rozwiązaniach. To jest jedna z roadmap jednego z europejskich akurat producentów opartych o kubity nadprzewodzące. Ale ta technologia zmienia się na tyle dynamicznie, że już zaczynamy mówić o korekcji błędów, o pierwszych demonstratorach, pierwszych zastosowaniach, w szczególności w symulacjach i w optymalizacji. Tutaj tak naprawdę śledzę również doniesienia prasowe. Widzę, że największe firmy takie jak Volkswagen, BMW, na przykład z motoryzacji, już bardzo wchodzą w ten sektor. Ansys, który specjalizuje się w obliczeniach, widzą tutaj potężną możliwość zastosowania i również prowadzą prace badawcze, rozwojowe z możliwością wykorzystania tej technologii. Tak naprawdę według wszystkich praktycznie roadmap największych firm, które zajmują się projektowaniem i dzisiaj produkcją komputerów kwantowych, według deklaracji od 2030 roku będziemy mieć już pełnoprawne, tak zwane fault-tolerant quantum computing rozwiązania, czyli komputery, które same będą w stanie korygować swoje błędy i wykonywać obliczenia nawet bez wsparcia superkomputerów, które no, dzisiaj ma zastosowanie. Oczywiście z wielokrotnie ilości kubitów fizycznych, ale w szczególności kubitów logicznych pozwoli na realizację bardzo zaawansowanych symulacji i rozwiązywanie szeregu problemów, o których wcześniej wspominałem. Więc ta perspektywa jest tak naprawdę tuż przed nami. To nie jest perspektywa kolejnego pokolenia, to jest perspektywa kolejnych lat. Pamiętam bardzo dobrze, jak wchodziły pierwsze modele językowe w zakresie sztucznej inteligencji. Tam w Stanach Zjednoczonych opowiadano, jak studenci korzystają z te rozwiązania do pisania prostych wypracowań, bo tak faktycznie się zaczęło. Nie minęły 3 lata, a ta technologia jest zakorzeniona bardzo głęboko. Mówię to też na naszym przykładzie firmy, która implementuje sztuczną inteligencję w zakresie przekazywania wiedzy, onboarding, cały proces onboardingu, dostęp do bazy wiedzy, bazy procesów, analiza pism, analiza anomalii w dokumentacji i tak dalej. To wszystko jest dzisiaj bardzo mocno zakorzenione w firmach i ta technologia wyrosła na naprawdę pioniera rozwoju technologicznego. Ta technologia wyrosła bardzo szybko na takiego pioniera w przeciągu dosłownie 3 lat. I intuicja podpowiada mi, że z technologią kwantową będzie bardzo podobnie. Tak naprawdę w kontekście sprzętu, czyli samej produkcji komputerów kwantowych, już widać, że jesteśmy zdecydowanie w tyle. Mówię tutaj jako Polska. W Europie mamy oczywiście dwa kraje, Finlandię, Francję, które swoje rozwiązania rozwijają. Są potężne firmy oczywiście w Stanach, są potężne miliardy dolarów inwestowane również w Chinach, w Kanadzie również. Natomiast w Polsce w tym aspekcie akurat w budowie sprzętu nie mamy tutaj spektakularnych sukcesów i chyba nie zanosi się, żeby w krótkim okresie czasu coś się w tym zmieniło. Natomiast tu, gdzie możemy zdecydowanie nadgonić te, nie powiedziałbym zaległości, bo mniej więcej wszyscy jesteśmy na początku tych algorytmów do wspierania obliczeń kwantowych, właściwie oprócz dwóch nie ma w ogóle. Więc to jest naprawdę obszar, gdzie uczelnie, zwierając swoje szyki, mogą uzyskać, w mojej ocenie, spektakularne sukcesy, również w połączeniu z biznesem. To był tak naprawdę impuls i powód, dla którego NEWAG włączył się w tą inicjatywę współpracy z krakowskimi uczelniami. Mówię tutaj o Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej. Widzimy potężny potencjał, ale widzimy potencjał dopiero w momencie, kiedy połączymy siły. Każdy z tych podmiotów wydaje się być, nie umniejszając absolutnie nikomu, ale wydaje się być zbyt mały, żeby szybko zrobić tutaj i doprowadzić do jakiejś rewolucji istotnych postępów. Tadeusz Kościuszko, wspomniałem o tej reglementacji tak naprawdę modeli językowych LLM przez na przykład rząd Stanów Zjednoczonych. Tadeusz Kościuszko był wybitnym inżynierem, projektował fortyfikacje, rozumiał, że to bezpieczeństwo kraju, niepodległość buduje się na desce kreślarskiej. Ale dzisiaj, patrząc na te zawirowania, również które dzieją się i dotyczą Europy, świata, widać, że to bezpieczeństwo, ta niezależność będzie bardzo mocno związana z tym, na ile będziemy niezależni pod kątem nowoczesnych technologii, nowoczesnych rozwiązań, na ile uczelnie będą posiadały kompetencje, żeby rozwijać te krytyczne obszary samodzielnie, bez dostępu do rozwiązań, które również będą w niedługim okresie reglamentowane. Dzisiaj większość producentów komputerów kwantowych ze Stanów Zjednoczonych nie rozważa sprzedaży tego typu sprzętu do Europy. Rozważają na chwilę obecną jedynie dostęp chmurowy, więc to już pokazuje, że pomału zostajemy po raz kolejny odcinani od tych nowinek technologicznych, że będziemy tylko biorcą, jeżeli oczywiście z tym nic nie zrobimy, będziemy tylko biorcą tej technologii. Głęboko wierzymy, że łącząc te siły, uda nam się przejść krok dalej. Krakowska inicjatywa, Kraków był już stolicą Polski, tak? Gdzieś z historii pamiętam, że to miało to miejsce, ale w mojej ocenie nic nie stoi na przeszkodzie i tutaj bardzo mocno trzymam osobiście za to kciuki, żeby Kraków stał się ponownie stolicą Polski, ale stolicą Polski kwantowej. Swój wykład zakończę parafrazą słów słynnego francuskiego chemika, mikrobiologa, który wykrył szczepionkę na wściekliznę. Szczęście mają przygotowani. Życzę Państwu przede wszystkim wszystkim nam, przedsiębiorcom, uczelniom, ale życzę również bezpośrednio rektorom poszczególnych krakowskich uczelni, aby faktycznie to szczęście im towarzyszyło, ale żeby to szczęście było efektem przygotowania, odpowiedniego przygotowania do tych nowoczesnych technologii i wyjścia naprzeciw tym technologiom, zaangażowania się w proces kreowania rozwiązań, bo uważam, że mamy na tyle otwarte umysły i dobrych, bardzo dobrych naukowców, że jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom. Dziękuję serdecznie.
0: Nadzieję, że miłość do Politechniki Krakowskiej, która do tego momentu nie zagasła, będzie co najwyżej tylko większa, większa i większa. Szanowni Państwo, pan Paweł Biel, członek zarządu NEWAG, spółka akcyjna, autor pierwszego w tym roku akademickim wykładu, a teraz już przechodzimy do następnej części programu, bowiem pora na wręczenie nagrody imienia profesora Zbigniewa Engela, doktora honoris causa, także Politechniki Krakowskiej. Nagrody przyznawane są, szanowni Państwo, młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym Politechniki Krakowskiej, ale nie tylko, bo także Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Świętokrzyskiej. A otrzymują je autorzy najlepszych prac naukowych, doktorskich, rozpraw habilitacyjnych, monografii lub też cyklu artykułów napisanych w ostatnich 3 latach. Dodam, że laureaci oprócz nagrody finansowej otrzymują dyplom oraz statuetkę zaprojektowaną przez profesora Bronisława Chromego. Kapituła konkursu o nagrodę imienia profesora Zbigniewa Engela zdecydowała, że nagrodę pierwszego stopnia otrzymuje dr Filip Petko. Pan doktor został uhonorowany za liczne osiągnięcia naukowe i wyróżnioną rozprawę doktorską zatytułowaną Synteza i badania fotochemiczne nowych jednoskładnikowych fotoinicjatorów jodoniowych do inicjowania polimeryzacji kationowej przy wykorzystaniu źródeł światła typu LED. Bardzo proszę teraz laureata nagrody o podejście, a doktora Zbigniewa Engela juniora, reprezentującego Fundację Rodziny Engelów, o wręczenie nagrody. Państwa proszę oczywiście o gromkie brawa dla laureata.

Doktora Engela poproszę o pozostanie, no bo jeszcze jedna wspaniała okoliczność związana z Fundacją Rodziny Engelów. Otóż ogromna radość i zaszczyt poinformować Państwa, że Fundacja przyznała też nagrodę imienia profesora Zbigniewa Engela, profesor senior, którą honorowani są wybitni badacze za całokształt pracy naukowej. A nagrodę to otrzymuje profesor, doktor habilitowany inżynier Kazimierz Furtak, rektor naszej uczelni w latach 2008-2016. Zapraszam panie rektorze i proszę o gromkie brawa.

A ja dodam, że pan profesor jest wybitnym ekspertem w dziedzinie inżynierii lądowej, specjalistą w zagadnieniach związanych z badaniami konstrukcji i materiałów, budową mostów i tuneli, konstrukcjami betonowymi i drewnianymi, wzmacnianiem i modernizacją konstrukcji mostowych. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Szanowni Państwo, w lipcu bieżącego roku, pan rektor już o tym wspominał na początku, doszła do nas smutna informacja o śmierci profesora Janusza Magiery, związanego z Politechniką Krakowską od 1962 roku. Najpierw jako student, później wieloletni pracownik, w tym prodziekan jednego z naszych wydziałów. 8 marca 2013 roku profesor Janusz Magiera powołał działającą przy Politechnice Krakowskiej Fundację Wspierania Młodych Talentów, która finansuje nagrody w konkursach kół naukowych, organizuje dla studentów płatne zagraniczne praktyki, a w tym roku po raz kolejny przyznała nagrodę, o którą mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, ale także studenci lub absolwenci drugiego stopnia studiów na naszej uczelni spełniający dodatkowe warunki regulaminu nagrody. Nim zaproszę panią Ewę Magierę-Szempruch, córkę profesora Janusza Magiery, a także laureatów, przedstawię informacje o ich dokonaniach. I tak, szanowni państwo, nagrodę pierwszego stopnia Fundacji Wspierania Młodych Talentów profesora Janusza Magiery otrzymał inżynier Jakub Pietraszewski, absolwent studiów pierwszego stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Nagroda została przyznana za całokształt osiągnięć w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii fotochemicznego druku 3D oraz mikrofluidyki z uwzględnieniem ich wpływu na efektywność energetyczną i ograniczenie ilości odpadów procesowych, ale także za współautorstwo publikacji naukowych i monografii, zgłoszenie patentowe, aktywny udział w konferencjach naukowych, odbycie dwóch staży naukowych oraz otrzymanie licznych nagród i medali. I to nie wszystko, ale tu postawię kropkę ze względu na czas. Nagrodę drugiego stopnia Fundacji Wspierania Młodych Talentów otrzymuje magister inżynier Natalia Kowalik, absolwentka studiów pierwszego i drugiego stopnia również na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej naszej uczelni za działalność naukową w obszarze opracowywania innowacyjnych technologii produkcji sztywnych pianek poliuretanowych z wykorzystaniem surowców odnawialnych, a także za współautorstwo publikacji naukowych i monografii, aktywny udział w konferencjach naukowych i projektach badawczych oraz otrzymanie licznych nagród i medali. Nagrodę trzeciego stopnia Fundacji Wspierania Młodych Talentów profesora Janusza Magiery otrzymuje inżynier Eliza Szymańska, absolwentka studiów pierwszego stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Nagroda przyznana została za osiągnięcia w obszarze opracowania nowych, biodegradowalnych materiałów opakowaniowych, a także aktywny udział w konferencjach naukowych, 3 zgłoszenia patentowe oraz otrzymanie licznych nagród i medali. No i najwyższa pora, aby zaprosić panią Ewę Magierę-Szempruch. Bardzo serdecznie zapraszam w to eksponowane miejsce naszej sali i od razu poinformuję, że nie mogło być dzisiaj na naszej uroczystości laureata Nagrody Pierwszego Stopnia, a więc pana Jakuba Pietraszewskiego, który realizuje program podwójnego dyplomowania na jednej z niemieckich uczelni. Natomiast nagrodę odbierze siostra pana Jakuba, pani Barbara Pietraszewska. Zapraszam serdecznie.

Nasz fotograf i słusznie zachęca do wspólnego zdjęcia. Brat będzie miał naprawdę wspaniałą niespodziankę, gdy mu pani dzisiaj po południu przyśle zdjęcie. Bardzo serdecznie dziękujemy, gratulujemy i pozdrawiamy panią i pana Jakuba Pietraszewskiego. Zapraszam laureatkę nagrody drugiego stopnia, panią Natalię Kowalik.

Kolejna z laureatek, pani Eliza Szymańska, nie mogła wziąć udziału w naszej ceremonii, więc nagrodę w jej imieniu odbierze dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, profesor Janusz Mikuła. Zapraszam, panie dziekanie.

0: Bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy laureatom. No i oczywiście życzymy Państwu wielu, wielu dalszych sukcesów. A już teraz zapraszam na krótki seans. Tak w nawiązaniu do 50. rocznicy nadania Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki.
1: Patrząc na żywot Tadeusza Kościuszki, można odnieść wrażenie, że ten niewielkiej postury człowiek dźwigał na swoich barkach naprawdę sporo. Czy dobry Bóg lub przewrotny los z roztargnienia lub dla żartu nie połączył czasem życiorysów dwóch osób? Liczne przesłanki ku temu kryją się w biografii Kościuszki. Kształcił się w Polsce i we Francji. Później, jako wybitny inżynier i strateg wojskowy, walczył o niepodległość. I to nie jednego, lecz dwóch państw położonych na dwóch różnych kontynentach. Zresztą, nie tylko wolność państwowa leżała mu na sercu. Ważny był dla niego każdy człowiek. Zarówno amerykański niewolnik, jak i polski chłop pańszczyźniany. Ale pecha też miał za dwóch. Na wielką karierę polityczną był zbyt prawy, a i w sprawach sercowych nie szło mu najlepiej. Dwa razy zbierał się do Orzenku i dwa razy ojcowie wybranek pogonili absztyfikanta. Kościuszko nie mieści się w jednej historii i może właśnie dlatego wciąż opowiadamy go na nowo.
0: Z pewnością Tadeusz Kościuszko to postać wielowymiarowa, która jako patron towarzyszy nam od 50 lat. Imię Tadeusza Kościuszki, te słowa także dzisiaj padły, nadano uczelni podczas inauguracji roku akademickiego w październiku 1976 roku, kiedy Politechnika świętowała 30-lecie swojego istnienia. A od tamtej pory, doceniając postać swojego patrona, społeczność akademicka pielęgnuje pamięć o Tadeuszu Kościuszce i podejmuje różne działania pozwalające upamiętnić bohatera dwóch kontynentów. Jedną z takich aktywności, z takich form jest konkurs adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów pod nazwą Tadeusz Kościuszko, inżynier i żołnierz. Inicjatywę od lat wspiera jako ekspert profesor doktor habilitowany Michał Baczkowski. Pan profesor pracuje na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jako historyk specjalizuje się w dziejach wojskowości, historii fortyfikacji i dziejach Krakowa od XVIII do XX wieku. Jest również członkiem Komitetu Kopca Kościuszki. Profesor Michał Baczkowski zgodził się wystąpić właśnie dziś i nawiązać w swoim wystąpieniu do patrona Politechniki Krakowskiej. Panie profesorze, zapraszam i oddaję głos.
2: Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, szanowni goście. Do tej pory słuchaliśmy przede wszystkim słów dotyczących spojrzenia w przyszłość. Ja jako historyk niestety będę patrzył w kierunku o 180 stopni inny. Czy Tadeusz Kościuszko powinien być patronem takiej uczelni, jaką jest Politechnika Krakowska? Już pan rektor stwierdził, że nie jest to typowy patron uczelni cywilnych. Ale czy Tadeusz Kościuszko może być zatem patronem uczelni technicznej? Ja sam pochodzę z uczelni, która ma też nieoczywistego patrona. Uniwersytet Jagielloński, ufundowany przez ostatniego piasta na tronie polskim, reaktywowany z pieniędzy ostatniej królowej z dynastii Andegawenów na tronie polskim. No, powinien być to uniwersytet Kazimierza Wielkiego, mówiąc krótko. Mamy na uniwersytecie nieoczywistego patrona, mamy na Politechnice też patrona nieoczywistego. Dlaczego? Najczęściej pamiątką wielkości inżyniera, szczególnie inżyniera czynnego lat temu 200, jest jego dzieło. Dzieło, które przetrwa dekady, które przetrwa wieki. Tymczasem my, gdybyśmy chcieli zobaczyć oryginalne dzieła Tadeusza Kościuszki, musimy w zasadzie udać się do archiwum, żeby zobaczyć jakieś szkice, jakieś rysunki. W terenie nie znajdziemy prawie nic. Czyli to, z czego inżynier jest słynny, czy to będzie inżynier z czasów starożytnych, czy z czasów nowożytnych, czy z XX wieku, ten wielki, wspaniały obieg, który my możemy obejrzeć, takiego obiektu z Tadeuszem Kościuszką nie powiążemy. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tadeusz Kościuszko był inżynierem wojskowym. Jego celem była budowa fortyfikacji polowych potrzebnych na dany czas, na dany dzień, na daną godzinę. I z tym też są związane największe sukcesy Tadeusza Kościuszki. My często powtarzamy Tadeusz Kościuszko, wielki człowiek. Jego imię jest Polska. Są piękne slogany, ale w zasadzie nam nie tłumaczą tej wielowymiarowej postaci i jego działalności. Pada słowa wielki strateg. No, ja mam co do tego duże wątpliwości, czy Tadeusz Kościuszko był wielkim strategiem. Był na pewno bohaterem tragicznym. Był bohaterem tragicznym, gdyż był czynny w dwóch wojnach o niepodległość. W jednej wojnie z pełnym sukcesem, w drugiej wojnie, właściwie w dwóch kolejnych wojnach toczonych w latach 1792 i 1794 na ziemiach polskich, z rezultatem, która była całkowita, totalna klęska. Czy człowiek, który poniósł taką klęskę, może być bohaterem narodowym? Bardzo szybko okazało się, że tak. I proszę Państwa, rozmyślając o Tadeuszu Kościuszce, mamy do czynienia z dwoma osobami. Z osobą rzeczywistą, faktyczną i z mitem. Z mitem, legendą. Ta legenda też jest trochę dziwna. Wysłuchaliśmy na początku dwóch zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Przecież w Mazurku Dąbrowskiego także występuje postać Tadeusza Kościuszki i Racławickie Fosy, Kosy. Z tym, że ta zwrotka nie weszła do polskiego hymnu narodowego, została z niego jakby wykreślona. Dlatego jeden z czołowych bohaterów tożsamości polskiej, polskiej walki o niepodległość, którego Wybicki umieścił w swoim Mazurku, jakoś dziwnym trafem nie znalazła się w późniejszej redakcji polskiego hymnu narodowego. To, proszę Państwa, tylko jeden z doskonałych przykładów. Drugi, który jest na pewno dla wszystkich w pełni oczywisty, tłuczony do głowy wszystkim dzieciom. Kościuszko i Racławice, Kościuszko i Kosynierzy, Kościuszko i Racławickie Kosy, o których pisał Józef Wybicki. Kościuszko w Sukmanie. Przecież to jest wymysł XIX-wieczny, który się pojawia kilkadziesiąt lat po śmierci Tadeusza Kościuszki. Nie ma jakiegokolwiek świadka na to, żeby Kościuszko kiedykolwiek jakąkolwiek sukmanę ubierał. Byłby to zresztą gest bezsensowny, gdyż ówcześni kosynierzy, jeżeli o czymś marzyli i chcieli pozostać w wojsku, to marzyli o karabinie i o mundurze. I proszę Państwa, Kościuszko był fantastycznym działaczem na gruncie logistyki. Uzbrojenia, wyekwipowania wojska. Jego największym marzeniem było wyrzucić te wszystkie sukmany, wyrzucić te wszystkie kosy, bo w ten sposób nie sposób przecież walczyć. A nam pozostał romantyczny mit stworzony na potrzeby XIX-wiecznego tworzącego się narodu polskiego, kiedy był potrzebny bohater ludowy, bliski chłopom. I tak kilkadziesiąt lat po śmierci Tadeusza Kościuszki został on przebrany w tą właśnie chłopską sukmanę. Proszę Państwa, nie będę mówił długo, chociaż jestem osobą niesłychanie gadatliwą, ale największy sukces Tadeusza Kościuszki na ziemiach polskich, sukces militarny, jest związany właśnie z jego działalnością inżynieryjną. Gdyż to nie żadna bitwa pod Racławicami, ale obrona Warszawy przed wojskiem prusko-rosyjskim w oparciu o fortyfikacje, które współprojektował Tadeusz Kościuszko, była jego największym sukcesem militarnym. Był to największy sukces militarny całej insurekcji, nazwanej właśnie później od nazwiska naczelnika insurekcją kościuszkowską. Patrząc zatem obiektywnie, można by się zastanowić, czy to Politechnika Warszawska nie powinna nosić imienia Tadeusza Kościuszki, gdyż to ten wielki sukces inżynieryjny był związany właśnie z Warszawą. Natomiast my w Krakowie mamy tylko wielki problem związany z inną konstrukcją inżynieryjną, tymczasem już poświęconą Tadeuszowi Kościuszce, skopcem Tadeusza Kościuszki. Nasi praprzodkowie potrafili w VII czy VIII wieku usypać dwa fantastyczne kopce, które stoją do dzisiaj. Kopiec Kraka, kopiec Wandy. Ale nasi przodkowie w XIX wieku nie potrafili porządnie usypać kopca mogiły wiecznotrwałej, jak to mówiono, która zaczęła się rozsypywać w 30 lat po powstaniu i rozsypuje się do dzisiaj. I proszę Państwa, właśnie Komitet Kopca Kościuszki, którego jestem członkiem, ma przyjemność, a może raczej niestety należałoby powiedzieć nieprzyjemność, pracować nad uratowaniem Kopca Kościuszki. Przyjemność jest taka, że pracujemy nad tym z Politechniką Krakowską imienia Tadeusza Kościuszki, która w jakiś sposób się wywdzięcza swojemu patronowi, próbując ratować tą niestabilną, źle usypaną, niedbale zbudowaną konstrukcję, można by powiedzieć dzieło najgorszego dewelopera XIX-wiecznego, wykonaną z piasku, nieumocnioną, która na naszych oczach po prostu marzy o tym, żeby się rozsypać. Zatem chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego Politechnice Krakowskiej, sukcesu w ratowaniu kopca i żeby Politechnika wreszcie nie musiała tego kopca ratować do końca. Dziękuję Państwu bardzo.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za to wystąpienie. Gdy doszło do rozmów pomiędzy nami, Politechniką i Kopcem, kto mógłby zabrać głos na temat Tadeusza Kościuszki w sposób nieoczywisty, nie opowiadać hagiografii, gdy okazało się, że to będzie właśnie pan profesor Michał Baczkowski, którego też mam przyjemność znać, to wiedziałem, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, a oklaski i Państwa reakcje na to zdecydowanie wskazują. Faktycznie wspaniała postać z naszego patrona. A tak przy okazji, skoro jeszcze jesteśmy przy Tadeuszu Kościuszce, ja pragnę Państwa serdecznie zaprosić dzisiaj po uroczystości albo w jakikolwiek inny dzień, kiedy dysponują Państwo czasem, zaprosić do Muzeum Politechniki Krakowskiej, gdzie między innymi zobaczyć można wystawę 50 lat nadania imienia Tadeusza Kościuszki Politechnice Krakowskiej. A żeby ułatwić tę kwestię, na dole budynku w recepcji pozostawiono katalog wystawy. Można wziąć i zapoznać się z jej treścią. A już teraz przechodzimy do kolejnego punktu programu, który na stałe wszedł do agendy inauguracji roku akademickiego na naszej uczelni, bowiem w tym roku już po raz piąty przyznany został Puchar profesora Izydora Stella Sawickiego, założyciela i pierwszego rektora Politechniki Krakowskiej, dla

A o wręczenie tego pucharu proszę rektora oraz pana Mateusza Stella Sawickiego. Puchar odbierze dziekan Wydziału Mechanicznego, profesor Marek Kozień. Zapraszam panów serdecznie.

0: uzyskałem zgodę na dwa zdania. Bardzo serdecznie dziękuję kapitule i panu rektorowi za docenienie Wydziału Mechanicznego, ale Wydział Mechaniczny to przede wszystkim ludzie, także naprawdę to nagroda nie dla Wydziału Mechanicznego, nie, bynajmniej nie dla dziekana Wydziału Mechanicznego, a dla wszystkich pracowników, którzy ciężką pracą doprowadzili, czy podtrzymali, rozwinęli Wydział. Wiele razy tutaj był wymieniany dzisiaj podczas tej uroczystości. Serdecznie dziękuję za nagrodę.
1: No więc, szanowny panie dziekanie, proszę przyjąć wielkie gratulacje dla całej społeczności Wydziału Mechanicznego, całkiem sporej, bo to największy wydział Politechniki Krakowskiej. A teraz, szanowni państwo, jeszcze punkt programu, który pojawił się i bardzo się cieszymy, że możemy zrealizować go właśnie w ramach tak zacnej uroczystości. Otóż Fundacja Politechniki Krakowskiej przy współpracy z uczelnią, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz doktorem inżynierem Stanisławem Zimnochem, założycielem firmy Coldrock, utworzyły wspólnie Fundusz Rozwoju Przejazdów Kolejowo-Drogowych Coldrock imienia Stanisława Zimnocha. Fundusz ma na celu docenienie uzdolnionych młodych inżynierów gotowych do wdrożenia prac magisterskich, doktorskich i naukowo-badawczych, w szczególności dotyczących nawierzchni gumowych na przejazdach kolejowo-drogowych, a także złącz izolowanych łupkami poliamidowymi w torach klasycznych oraz wyróżnienie osób zaangażowanych w rozwój właśnie tej technologii. Z ogromną radością informuję, że nagrodę z Funduszu Rozwoju Przejazdów Kolejowo-Drogowych Coldrock imienia Stanisława Zimnocha otrzymuje pan Paweł Siuda. Bardzo proszę o wielkie brawa. Zaś o wręczenie nagrody bardzo proszę fundatora, doktora inżyniera Stanisława Zimnocha oraz prezesa zarządu Fundacji Politechniki Krakowskiej, pana Pawła Domino.

Krakowskiej miał wykonać zadanie rektyfikacji torów, żeby nie utraciła tej prędkości, którą z Warszawy do Krakowa pokonujemy 120 km na godzinę. Miał 3 dni zamykać tory, żeby wykonać pewną robotę. Zrobił to za 1 dzień. Za to, że był dociekliwy, że dostał odpowiednią dokumentację, i za to, że skrócił roboty, dostał ten skromny dyplom 3. klasy. Ale ja bym chciał jeszcze 2 zdania powiedzieć na inny temat. Moje pokolenie, jestem kolejarzem, drogowcem drogi szynowej i kiedyś nazywanej drogą żelazną, zrobiło centralną magistralę kolejową, linię Czarnkowo-Ochotniczą, szerokotorową, której nam Czesi zazdroszczą. Moi studenci odwiedzali te roboty, konfrontowali wykłady z praktyką i chciałbym powiedzieć dla studentów dzisiaj inmatrykulowanych, że mają tą samą szansę. W tej chwili do Baranowa chcemy jechać 300 km na godzinę. Jestem przekonany, że część z nich

0: 4 lata. To lotnisko ma być otwierane w 1932 roku, że część z nich znajdzie tam pracę. A dlaczego o tym mówię? Bo swego czasu przyjechali Chińczycy na wymianę techniczną i pytali, czy mogą spróbować na naszej centralnej magistrali kolejowej wagon pomiarowy 250 km na godzinę. Tylko w Europie była ta jedna linia z tą prędkością. Władze nie zrobiły tego. Chińczycy odjechali, w tej chwili jeżdżą powyżej 500 km na godzinę. To też do absolwentów, żebyśmy tak daleko tym Chińczykom nie pozwolili odjeżdżać. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy, doktor Stanisław Zimnoch, fundator nagrody, a ja jeszcze krótkie dopowiedzenie dodam do naszego laureata, czyli pana Pawła Siudy, który jest pracownikiem grupy POR. W 2011 roku ukończył kierunek budownictwo na Politechnice Krakowskiej w specjalności drogi, ulice, autostrady. Jeszcze raz proszę przyjąć wielkie gratulacje. No i czas na to, aby głos zabrał przedstawiciel naszych studentów. Zapraszam do mównicy inżyniera Krzysztofa Szydłowskiego, przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej.
2: Jego Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, szanowni państwo dziekani, profesorowie i pracownicy uczelni, drodzy goście, koleżanki i koledzy studenci. Jest to ogromny zaszczyt móc wystąpić przed państwem w imieniu społeczności studenckiej podczas uroczystości inaugurującej rok akademicki. Szczególne słowa powitania kieruję do studentów pierwszego roku. Rozpoczynacie dziś niezwykle ważny etap swojego życia. Mam nadzieję, że czas spędzony na naszej uczelni będzie dla was nie tylko okresem zdobywania wiedzy, ale również okazją do rozwijania pasji, budowania przyjaźni oraz odkrywania własnych możliwości. Studia to coś więcej niż zajęcia, laboratoria i egzaminy. To niesamowita okazja do zdobycia wiedzy i doświadczenia. To właśnie tutaj uczymy się odpowiedzialności, współpracy i odwagi w realizacji ambitnych celów. Korzystajcie z każdej szansy, jaką daje wam uczelnia. Angażujcie się w działalność organizacji studenckich, kół naukowych i projektów społecznych. To doświadczenia, które często okazują się równie cenne, jak wiedza zdobyta podczas zajęć. W imieniu samorządu studenckiego chciałbym zapewnić, że będziemy aktywnie działać na rzecz wszystkich studentów. Naszym celem jest reprezentowanie waszych interesów, wspieranie inicjatyw studenckich oraz współtworzenie uczelni, która będzie miejscem otwartym na rozwój i współpracę. Na początku nowego roku akademickiego życzę całej społeczności uczelnianej wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji planów, satysfakcji z pracy i nauki oraz odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań. Niech nadchodzący rok akademicki Niech nadchodzące miesiące będą czasem inspiracji rozwoju oraz budowania silnej wspólnoty akademickiej.
1: Serdecznie dziękujemy panu przewodniczącemu. Nasza uroczystość, szanowni drodzy państwo, dobiega powoli końca. Dlatego czas oddać głos panu rektorowi. Zapraszam profesora Andrzeja Szaratę.
3: Szanowni państwo, raz jeszcze dziękuję, że jesteście tutaj z nami. Trwało to 2 godziny 9 minut. Cóż, będziemy to optymalizowali w najbliższym czasie, czas trwania, ale dla mnie osobiście były to bardzo ważne 2 godziny. To był czas, kiedy mogłem patrzeć na was i w sercu naprawdę mocno dziękować, że jesteście, że przyszliście, że poświęciliście swój czas, że jesteście z Politechniką Krakowską. Bardzo, bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Bardzo dziękuję panu Pawłowi Bielowi. Paweł, wielkie dzięki za super wykład. Tak się spodziewam, że tak to będzie wyglądało. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Panie profesorze, dziękuję za fantastyczne przemowę i przybliżenie Tadeusza Kościuszki, ale pozwoli pan, że mimo wszystko ja w tym marzycielskim tonie będę na niego cały czas patrzył i mówił, że był świetnym strategiem i fantastycznym człowiekiem. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zadbały o tą uroczystość, o oprawę muzyczną. Bardzo dziękuję naszemu chórowi. Jest jeszcze szefowa, pani Marta Stus. Musieli wyjść, także bardzo im dziękuję. Bardzo dziękuję Orkiestrze Staromiejskiej, która nam uświetniła nasz przemarsz z Kościoła Świętego Floriana. I dziękuję również wszystkim jednostkom uczelni, które były w to zaangażowane. Zapraszam Państwa teraz na poczęstunek do namiotu, który jest obok naszej działowni wybudowane. O 17 godzinie w sali senackiej w budynku głównym mamy uroczystość wpisu do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Szanowni Państwo, nowy rok akademicki został zainaugurowany. Życzę Państwu pomyślności, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Panie rektorze, my również bardzo dziękujemy, ale zanim zakończymy, chciałbym poinformować, że za Państwa bezpieczeństwo w dniu dzisiejszym odpowiada PZU Zdrowie, partner medyczny naszego wydarzenia. Dodam, że PZU Zdrowie to ogólnopolski operator medyczny. W samym tylko Krakowie działa 6 własnych lokalizacji tej firmy. Dziękujemy naszemu partnerowi za udzielone wsparcie. I jeszcze jedna. Otóż równolegle do naszej uroczystości od 40 z lekkim okładem minut na Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego trwa inauguracja. Czy to jest dziwne 1 i 2 października? Absolutnie nie. Tyle tylko, że ta uczelnia, podobnie jak my w ubiegłym roku, obchodzi swój jubileusz 80-lecia. Pamiętamy te emocje i równocześnie, a ponieważ mamy transmisję z naszej uroczystości, więc to zostanie w sieci, będzie ślad zdecydowanie, ten cyfrowy ślad. Przepraszamy, że jeden z naszych przedstawicieli nie mógł uczestniczyć od początku, ale postaramy się nadrobić. Współpraca między krakowskimi uczelniami zdecydowanie kwitnie i jest na jak najlepszej stopie. Teraz proszę wszystkich Państwa o powstanie i pozostanie w sali do momentu, gdy opuszczą ją władze uczelni. Proszę o wyprowadzenie sztandarów.

0: serce. Szanowni Państwo, dziękuję, że byliście razem z nami. Dobrego dnia i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Tu nowinki.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś, dawno temu w nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmioteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Berezowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego goście.
2: They're all out there.
3: There they are. Here are the Sex Pistols.

Thank you.

Nice. I could get rich this way. Any more presents?

It didn't hurt a bit. So tough shit.

jedną rzeką wartką. Dobrze pamiętam, jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać w

zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.